0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

dobrze nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na

0: Pepem, tak jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że nie.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Marcin Szulkowski z inowrocławskiej grupy Szulerzy został uhonorowany tablicą w białostockiej Alei Bluesa. To wyróżnienie dla muzyka od lat związanego z bluesową sceną. O tym, co dla niego oznacza obecność w Alei Bluesa, opowiedział w rozmowie z Meloradiem Inowrocław. Posłuchajcie sami.
4: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, laureat tablicy w białostockiej Alei Bluesa, no i oczywiście gitarzysta wszystkim znanego i lubianego zespołu Szulerzy, Marcin Szulkowski. Dzień dobry, panie Marcinie.
5: Witam, dzień dobry.
4: Przejdziemy na ty od razu?
5: Oczywiście.
4: Proszę bardzo, cześć Kuba. Marcin. Taka miła atmosfera, swobodna w naszym studiu. Marcin, co poczułeś, kiedy zobaczyłeś swoje nazwisko na tej tabliczce? No bo to jest wyróżnienie duże. Blues, jak to się mówi, no dusza artystyczna.
5: Dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie. Nie spodziewałem się, w ogóle nie połączyłem faktów, a faktycznie jak już troszeczkę cofnąłem się w historii, to gdzieś tam zauważyłem, że jest taka regularność, że zespoły, które występują w dniu, w Polskim Dniu Bluesa, czyli 16 września, czy w okolicach tego dnia co roku, faktycznie muzycy, którzy w tym dniu występują, to są nieprzypadkowo dobrane zespoły. Są właśnie dlatego wybrane, że właśnie ktoś został wybrany do tego, żeby jego tabliczka pojawiła się w tej Alei Bluesa. No dla mnie to bardzo duże wyróżnienie pojawić się obok takich nazwisk jak Tadeusz Nalepa, jak nie wiem, Sławek Wierzcholski, jak Jerzy Styczyński, no i wielu, wielu jeszcze innych artystów, którzy są tam. No bardzo duże wyróżnienie, bardzo duże zaskoczenie i no jest mi bardzo miło z tego powodu.
4: Czy ty czytałeś moje pytania przed wywiadem?
5: Nie czytałem.
4: Już trzecie jest odpowiedziane, proszę bardzo. Jak w ogóle się dowiedziałeś, że zostaniesz uhonorowany?
5: Dowiedziałem się w momencie, kiedy zostałem wyczytany. Aha. Generalnie sprawa tej tabliczki była jakby już przesądzona, bo kapituła, która wybiera te nazwiska i te osoby, obradowała dużo wcześniej i wiedzę taką menadżer zespołu Szulerzy, prywatnie mój ojciec, znał już...
4: Pozdrawiamy.
5: Pozdrawiamy. Znał już tę informację od maja. No ale w związku z tym, że został zobligowany do tego, żeby to była tajemnica, nie puścił pary z ust. Jak widać, no, potrafi dochować tajemnicy, także śmiało można mu różne rzeczy powierzać. Więc ja dowiedziałem się po prostu w momencie, kiedy byliśmy tam. Kazano nam tam pójść, bo będą oceniane tabliczki. Ja w ogóle nie połączyłem faktów w trakcie tego, kiedy były akurat moja tabliczka była wyczytywana, to ja rozmawiałem z kolegą, którego spotkałem po jakimś czasie, który użyczył nam swoich umiejętności, nagrał gitarę steel guitar, taką kantrową gitarę w jednym z naszych kawałków piosenek właśnie na naszej najnowszej płycie. Ja podziękowałem mu, zaczęliśmy rozmawiać, zostałem wyczytany, więc dla mnie ogromne zaskoczenie.
4: Pan wróć, to jeszcze jest kilka minut dla ciebie, kilka istotnych. Na trzecie już odpowiedziałeś, więc troszeczkę je zmodyfikuję. Zrobiłem research, kto jest w tej sławetnej alei. Rysiek Riedel. Kilku już wymieniłeś. Tadeusz Nalepa, Mira Kubasińska. Nie będę pytał, jak się czujesz z tym, że tam jesteś, bo mówiłeś, ale kto z tych osób jest dla ciebie szczególnie ważny? Muzycznie, można powiedzieć, artystycznie. Do którego ci najbliżej możesz powiedzieć?
5: To znaczy na pewno muzycznie chyba jednak Tadeusz Nalepa, ponieważ gdzieś Tadeusz Nalepa w moim domu był od mojego dzieciństwa, kiedy jeszcze byłem małym chłopcem.
4: Bo to wielka postać, wiadomo.
5: Tak, to właśnie mój tato słuchał dużo muzyki bluesowej, no i chcąc, nie chcąc, jakby, no, słuchając polskich artystów, no, trudno nie natrafić, jeśli chodzi o muzykę około bluesową, czy to na Tadeusza Nalepę, czy na Jam, ale jednak Tadeusz Nalepa chyba jest dla mnie takim najważniejszym nazwiskiem, które tam faktycznie jest. Myślę, że tak.
4: Miałeś podczas usłonięcia taki moment, w którym wróciły ci wszystkie wspomnienia z początków, takich muzycznych twoich początków? Kiedy zacząłeś grać?
5: Myślę, że nie, bo to moja reakcja w ogóle była bardzo taka naturalna i jakby no nie miałem żadnych większych przemyśleń, ponieważ byłem totalnie zaskoczony. Wyszedłem, widziałem akurat dwie tabliczki przede mną, były odsłonięte, więc wiedziałem mniej więcej, jak się zachować, że muszę tam podejść, że muszę podnieść taką, nie wiem, jak to nazwać,
4: jak w
5: zakryta,
4: Hall of Fame?
5: Tak, jak w Hall of Fame, dokładnie była zakryta ta tabliczka, więc ja musiałem to podnieść, uklęknąć przy tym,
4: nie, no,
5: oczywiście na chodniku, kilka zdjęć, więc natomiast natomiast no, nie za wiele nawet potrafiłem, podziękowałem i to tak naprawdę wszystko, co zrobiłem. Wiadomo, że przemyślenia przychodzą później, wiem na pewno, że to nie jest jakby tylko moja zasługa, bo taka jest prawda, że ja tam jestem, natomiast no, to jest 25 lat grania zespołu Szulerzy, to są ludzie, którzy w tym zespole się pojawiali. Jest to oczywiście też w dużej mierze zasługa mojego brata, z którym zakładaliśmy zespół i z którym gramy od samego początku. Włożyliśmy w ten zespół dużo serca, pracy. Tym razem zostałem ja uhonorowany, ale myślę, że i on prędzej czy później znajdzie się na tej alei, bo ma bardzo wiele zasług, jest świetnym muzykiem i myślę, że kiedyś pojedziemy odsłonić jego tabliczkę.
4: No miejmy nadzieję. Oczywiście też zapraszamy od razu na naszą kanapę. Można powiedzieć, to jest taki, tak poetycko teraz zabrzmiał, muzyczny łańcuch zdarzeń.
5: Myślę, że tak. No, od samego początku, kiedy człowiek zakłada zespół, bez żadnych tak naprawdę założeń, z miłości do muzyki, przez dużo pracy, dużo wrzeczeń, ale dużo też miłych chwil. To jest jedna właśnie z tych miłych. No ale to jest 25 lat grania. Od 2001 roku gramy z Szulerami i to jest tak naprawdę no, duże wsparcie rodziny, żeby to robić. Zresztą każdy, kto w jakiś sposób zajmuje się muzyką, wie, że to jest bardzo wiele wspaniałych rzeczy, spełnianie pasji, marzeń, ale też bardzo dużo pracy i bardzo dużo wyrzeczeń.
4: Tak, i zaangażowania dużej ilości osób. Wracając do tej twojej muzycznej drogi, początków, pamiętasz, jak to się naprawdę zaczęło? Kiedy zacząłeś grać? Wracamy teraz też do poprzedniego pytania.
5: Coś takiego miałem w sercu od zawsze, to znaczy nawet już będąc małym dzieckiem, ciągnąłem rodziców, będąc na spacerze, mając 5-6 lat, w dwa miejsca, czyli albo do Komisów, w którym stała gitara na wystawie, albo pod Dom Kultury, gdzie zespoły próbowały, były otwarte okna, więc muzyka docierała. I jakby zawsze mnie to fascynowało, takiego małego dziecka, teraz jak sobie to myślę, to jest myślę, że bardzo dziwne, tym bardziej, że u mnie w rodzinie nie było tradycji muzycznej. Nikt nie grał na żadnym instrumencie, poza dziadkiem, który troszeczkę grał na harmonice. Nikt w rodzinie nie grał na żadnym instrumencie, no więc to się jakby pojawiło naturalnie. No i tak ewoluowało aż do momentu, w którym no, mam już trochę lat.
4: Masz swoje Hall of Fame.
5: Cały czas gram. Tak, no.
4: Pamiętasz swoją pierwszą gitarę i pierwsze utwory?
5: Tak, pamiętam swoją pierwszą gitarę. Na swoją pierwszą gitarę pracowałem u wujka przez dwa tygodnie niestety, bo tę pracę przerwał mały wypadek. Przewróciłem się na rowerze i złamałem trzy palce i myślałem, że wtedy już moja kariera gitarowa się skończyła. Chociaż nie umiałem za bardzo grać na gitarze, ale bardzo chciałem. Kupiłem gitarę, to chyba marki Jolana, to czeska. Bardzo wiele osób zaczynało, no bo szczerze powiedziawszy, 35 lat temu, kiedy zaczynałem grać na gitarze, to naprawdę dostęp do instrumentów był dużo, dużo słabszy. Gitary profesjonalne, czy nawet chociażby takie, no, na których gra się wygodnie i miło i sympatycznie, no to słaby był dostęp.
4: Też wszystko napływało do Polski wtedy, nie?
5: No trzeba byśmy, że tak powiem, zmuszeni grać na jakichś tanich gitarach. No i zaczynamy od gitarze Jolana. Pamiętam ją do dziś. Nie chciałbym może na niej grać już, a nawet chyba jako eksponatu nie chciałbym jej mieć, natomiast no, wspominam ją jakoś tam w miarę miło.
4: A ile masz teraz w swojej kolekcji wioseł, że tak powiem?
5: Kilka. No, około 10.
4: A jaka jest twoja ulubiona? Bo wiadomo, są takie, no, których najlepiej się trzyma w dłoni, które najlepiej brzmią. Czy to zależy zupełnie od okazji, od koncertu, od piosenki?
5: Zawsze na każdy koncert zabieram dwie gitary. Różnie, wybieram bardzo różnie, według różnego klucza. Chociaż mam takie dwie ulubione. Mam Gibsona ES-335. To jest dla kobiet informacja. Czerwona gitara i złota. To są takie dwie moje ulubione.
4: A jak wygląda trening, można powiedzieć? Codziennie coś grasz, czy już teraz pozwalasz sobie na więcej luzu?
5: Staram się grać codziennie, natomiast nie nazwałbym tego treningiem, jakoś szczególnie nie ćwiczę, raczej chwytam gitarę i czasem gram sobie do jakiejś muzyki, która gdzieś tam sobie włączam, albo nie wiem, gram coś z głowy, ale żebym siedział...
4: Tak, żeby nie wyjść z sprawy, nie?
5: Tak, muzyka bluesowa jest też muzyką, w której jakby technika, bardziej są emocje ważne. Oczywiście trzeba mieć umiejętności jakieś, trzeba mieć technikę, ale bardzo dużo zależy od tego, co gra w sercu. Natomiast tak, żebym siedział i trenował codziennie, nie wiem, godzinę i tam ćwiczył pasaże, jakieś skale. Nie, to nie robię tego.
4: A dlaczego akurat blues? Co było w tej muzyce, co ci tak mocno wciągnęło? No bo wracając do początku, no to jest taka muzyka z duszą, taka, przy której człowiek się relaksuje.
5: W domu rodzinnym od zawsze była ta muzyka. Ja dość

0: gadamy, że coś o czymś, nie wiem, kombinujemy, jak to zrobić, żeby, nie wiem, żeby to się sprzedało, żeby przyniosło nam, nie wiem, jakieś pieniądze, to raczej po prostu gramy muzykę z serca i wydaje mi się, że to w się jest najfajniejsze.
1: Tak poszło, jak doszło do powstania Szulerów? Wspomniałeś o zespole 25-lecie, w tym roku tak. Obchodzicie. Kto pierwszy rzucił pomysł? Zakładamy zespół.
0: Wspólnie z bratem postanowiliśmy założyć swój zespół. Wcześniej graliśmy w zespołach osobno, potem przez chwilę graliśmy razem w zespole i postanowiliśmy, że musimy zrobić coś swojego i tak powstali Szulerzy.
1: Jak wygląda teraz wasze przygotowania do koncertów? Będą jakieś teraz? W okolicy?
0: Tak naprawdę kończymy sezon koncertowy, wakacyjny, który był no, dosyć intensywny. Zakończyliśmy właśnie tutaj taką trasą, grając na Mazowszu, grając w Białymstoku właśnie i ostatni koncert tej trasy w niedzielę to była Warszawa. Taki dość duży międzynarodowy festiwal, w którym mieliśmy przyjemność zagrać się z zespołami właśnie tam z Francji i Danii, tak?
1: No, tutaj międzynarodowa.
0: Tak, teraz mamy małą przerwę i gramy w Szczecinie najbliższy koncert. Do końca roku raczej tutaj nigdzie w regionie nie zagramy. Generalnie zawsze ten koniec roku jakby zostawiamy sobie na taki oddech. Bardzo często spotykamy się na tworzeniu materiału, wykonujemy jakieś próby i zaczynamy zazwyczaj koncerty od stycznia.
1: Zaprezentuj, tutaj przyniosłeś, bo Marcin ma prezent dla nas i dla was. Opowiedz kilka słów.
0: Tak, to jest nasza najnowsza płyta, nagrana w zeszłym roku, wydana w tym roku w czerwcu. Jesteśmy bardzo z niej dumni, jest to nasza ósma płyta, zawiera same nasze kompozycje po polsku. Zaprosiliśmy mnóstwo gości, m.in. Bartłomiej Szopiński, świetny, wspaniały, zresztą najlepszy w tej chwili, jeśli chodzi o muzykę bluesową, pianista i harmonista, wielokrotnie nagradzany nagrodami różnego rodzaju. Gra też sekcja Denta Retro Funk Horns z Warszawy, dwóch wspaniałych muzyków, trębacz i saksofonista. Zaprosiliśmy również Jakuba Andrzejewskiego, fajnego gitarzystę, bardzo młodego, który wspaniale nam zagrał właśnie na steel guitar, takiej gitarze country, którą na pewno wszyscy kojarzą z nagrań różnego rodzaju. Przemek Kubera, bardzo młody człowiek, wybitnie zdolny harmonikarz. No i mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, ale to byłoby tyle, jeśli chodzi o gości. Natomiast jeśli chodzi o skład zespołu, no to od 2 lat gra z nami Przemek Kazimierski. To jest bardzo fajna historia, bo wrócił do składu po tym, jak go razem tworzył z nami zespół z moim bratem Miłoszem Szulkowskim, Przemek Kazimierski. Tworzyliśmy ten zespół po roku wspólnego grania. Odszedł z zespołu, no i po 23 latach wrócił i od 2 lat gra z nami.
1: To taki reunion teraz.
0: Tak, dokładnie. No i Emilia Wikarska-Karbowia, która jest z nami od 9 lat, śpiewa i świetnie się rozumiemy i nasza współpraca super się układa, także myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
1: Jest ten naturalny flow, można powiedzieć, tak, między wami. Tak. A jak wyglądały pierwsze próby, pamiętasz? Mieliście jakieś wyobrażenie, dokąd was mogą zaprowadzić?
0: Mieliśmy dość sprecyzowane, w sumie, jak sobie tak pomyślę, oczekiwania i jakby chęci tego, jak to ma wyglądać. I myślę, że w sumie no, może nie do końca tak myśleliśmy, że pójdziemy do końca w tym kierunku i że w ogóle będziemy mieli możliwość aż tyle płyt nagrać i tak długo funkcjonować, chociaż raczej jesteśmy tacy, że tak powiem, wierni w swoich wyborach, co myślę, że dowodzimy tym właśnie, że przez cały czas gramy właśnie muzykę, która wywodzi się przynajmniej z bluesa.
1: Skąd się wzięła nazwa?
0: No, nazwa pochodzi troszeczkę od naszego nazwiska Szulkowscy. Chcieliśmy, żeby coś było takiego, co się kojarzy właśnie z naszym nazwiskiem. Wybory były 2, takie ostateczne. Jeden to był Wielki Szu, bo bardzo lubimy też
1: tak, taki, no to genialna
0: klasyk.
1: Produkcja.
0: Tak, a drugi to właśnie Szulerzy i jakoś tak wybraliśmy Szulerzy. Jednak.
1: Właśnie mi się kojarzyło właśnie z Wielkim Szu, z Szulernią, ale tutaj jak przeczytałem nazwisko, bo nagrywałem też do radia, mówię, nie, no to już teraz wiemy wszystko.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Jego nazwisko znalazło się wśród artystów upamiętnionych w białostockiej Alei Bluesa. Marcin Szulkowski.

0: Kowski związany z zespołem Szulerzy otrzymał swoją pamiątkową tablicę. Jak przyjął to wyróżnienie i jakie znaczenie ma ono dla niego jako muzyka? Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: Reunion teraz.
2: Tak, dokładnie. No i Emilia Wikarska-Karbowia, która jest z nami od 9 lat, śpiewa i świetnie się rozumiemy i nasza współpraca super się układa, także myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
1: Jest ten naturalny flow, można powiedzieć, tak, między wami. Tak. A jak wyglądały pierwsze próby, pamiętasz? Mieliście jakieś wyobrażenie, dokąd was mogą zaprowadzić?
2: Mieliśmy dość sprecyzowane, w sumie jak sobie tak pomyślę, oczekiwania i jakby chęci tego, jak to ma wyglądać. I myślę, że w sumie no, może nie do końca tak myśleliśmy, że pójdziemy do końca w tym kierunku i że w ogóle będziemy mieli możliwość aż tyle płyt nagrać i tak długo funkcjonować, chociaż raczej jesteśmy tacy, że tak powiem, wierni w swoich wyborach, co myślę, że dowodzimy tym właśnie, że przez cały czas gramy właśnie muzykę, która wywodzi się przynajmniej z bluesa.
1: Skąd się wzięła nazwa?
2: No, nazwa pochodzi troszeczkę od naszego nazwiska Szulkowscy. Chcieliśmy, żeby coś było takiego, co się kojarzy właśnie z naszym nazwiskiem. Wybory były dwa, takie ostateczne. Jeden to był Wielki Szul, bo bardzo lubimy też.
1: Tak, no to genialna
2: klasyk.
1: Produkcja.
2: Tak, a drugi to właśnie Szulerzy. I jakoś tak wybraliśmy Szulerzy. Jednak.
1: Właśnie mi się kojarzyło właśnie z Wielkim Szul, z Szulernią, ale tutaj jak przeczytałem nazwisko, nagrywałem też do radia, mówię, nie, no to już teraz wiemy wszystko. Pamiętasz wasz pierwszy taki naprawdę ważny koncert dla was personalnie, który zagraliście?
2: Tak naprawdę chyba nie umiałbym wymienić takiego super ważnego. Oczywiście w trakcie tych 25 lat było ich wiele. Były koncerty takie, które wiadomo, tak naprawdę każde spotkanie z publicznością jest dla nas ważne, natomiast wiadomo, że są czasem koncerty, na których wiemy, że nie wiem, jest więcej osób z branży, jest może ktoś, kto może zadecydować, czy zaprosi nas na kolejną jakąś ważną imprezę, czy nawet jakąś większą.
1: Czy kogoś pozna na tej imprezie, on zaprosi na następną.
2: Dokładnie, więc na pewno są jakieś koncerty, na których człowiek chce wypaść jakby lepiej, natomiast jakby z doświadczenia wiemy, że staramy się w każdy koncert wkładać tyle samo energii i jakby potem nie różnicować, bo to często wychodzi wręcz odwrotnie. Czyli wtedy, kiedy chce się super wypaść, to myślę, że chyba każdy człowiek tak marzy. Kiedy się bardzo stara, to tak naprawdę zaczyna coś nam przeszkadzać.
1: Tak, te trybiki wychodzi. Nie do końca
2: tak,
1: działają.
2: Oczekiwania są bardzo duże, że sami sobie windujemy oczekiwania, a okazuje się, że to nie do końca tak wygląda, jakbyśmy chcieli.
1: Czyli, drodzy widzowie, jaki jest morał z tego? Trzeba zawsze ze wszystkiego do wszystkiego podchodzić na luzie.
2: Dokładnie.
1: Oczywiście
2: ale
1: na
2: poważnie,
1: tyle, o ile się
2: poważnie,
1: da.
2: Poważnie, ale na luzie nie tworząc sobie jakichś takich, że tak powiem, wyjątkowych oczekiwań.
1: A był taki moment, kiedy poczułeś, że Szulerzy przestają być właśnie tą grupą kumpli grających razem, a zaczynała się taka naprawdę poważna muzyczna przygoda? No bo granie, wiesz, na międzynarodowych imprezach, no to już jest coś wielkiego, nie? Każdy może to sobie powiedzieć.
2: Znaczy ja myślę, że to naturalnie wyszło i też to nie stało się nagle, więc jakby no nie było to nic takiego, co by zrobiło jakąś taką dużą różnicę i my też jakby nigdy też się nie zastanawialiśmy się na tym, co to zrobić, żeby, nie wiem, zacząć grać poważne imprezy. No to 25 lat to jest taka ciężka też praca włożona w to, I jakby no to chyba też pewnego rodzaju docenienie, właśnie granie większych koncertów odbywa się jakby no naturalnie, że gdzieś tam zyskuje się markę, że tworzy się coś, co zaczyna być bardziej, że tak powiem, doceniane.
1: Wiadomo, teraz te zespoły dzisiejsze, teraźniejsze, no niezbyt długo trwają. Mhm. Można powiedzieć, że po kilku, nawet miesiącach znam takie przypadki, ale po roku, po dwóch się rozpadają. Co u was zatrybiło, wracając do tego fajnego sformułowania, że przetrwaliście razem już 25 lat, no i życzymy kolejnych 25.
2: Znaczy na pewno jesteśmy konsekwentni i to jest chyba najważniejsza rzecz i tak naprawdę też wydaje mi się, że to jest włożone dużo pracy przez osoby, które również z nami grały, bo wiadomo, że każdy dołożył cząstkę tego. Najważniejszy jest chyba też ten trzon, że z bratem trzymamy przez cały czas, jakby powiedzieć tak kolokwialnie, sztamę. Jesteśmy we dwóch jakby, no bo wszystkie osoby pozostałe zmieniały się. Mieliśmy kilku harmonikarzy, kilku basistów, kilka wokalistek.
1: Wiadomo, są 20, transfery naturalne.
2: Tak, to jest 25 lat grania, to jest naprawdę dużo się w życiu zmienia, tym bardziej kiedy zaczyna się, zakłada zespół mając 20 lat, a przez 25 lat no wiele rzeczy się dzieje. Wiadomo, że też zdarzają się wyprowadzki, zdarzają się oczywiście jakieś śluby po drodze, zmieniają się decyzje życiowe. Ktoś twierdzi, że jednak musi zacząć pracę poważną, już nie będzie grał, bo to jest trochę zabawa. To na początku wiadomo, że to jest jest zabawa. Potem się okazuje, że też to jest ciężka praca, nie każdy też potrafi łączyć takie rzeczy.
1: Nie każdy potrafi to udźwignąć.
2: Tak, nie każdy też masz taką pasję, żeby to robić. No tym bardziej, że no, nie jest to też muzyka popularna, z której, nie wiem, można śmiało, spokojnie żyć i zarabiać miliony, bo tak każdy sobie wyobraża, że będzie muzykiem, to będzie od razu karierę.
1: I tak, no od razu Wembley.
2: Będzie sławny, będzie grał na Wembley i będzie miał miliony i będzie mógł pić sobie szampana najdłuższego leżąc w jacuzzi. No to tak nie jest, no... Po prostu jest to ciężka praca.
1: A pamiętasz taki najtrudniejszy moment w zespole, gdzie o mało powiedzieliście, dobra, to kończymy przyjęcie?
2: Na pewno każdy moment, w którym odchodzi właśnie ktoś z zespołu. To jest taki trudny moment. Tych momentów mieliśmy kilka co najmniej. Wiadomo, że najbardziej bolą takie sytuacje, w których się okazuje, że trzeba się rozstać najczęściej z wokalistką właśnie, no bo to jest osoba...
1: Zawsze była wokalistka?
2: Tak, zawsze była wokalistka, tak sobie przyjęliśmy, bo uważamy, że dziewczyny no świetnie śpiewają, potrafią fajnie śpiewać. Facetów śpiewających dobrze oczywiście jest mnóstwo, ale może nie mieliśmy szczęścia do tego, żeby na takiego trafić, więc jakby zdecydowaliśmy, bo jednak kobiet dużo jest, które naprawdę fajnie, dobrze śpiewają i też chcieliśmy troszeczkę się odróżnić, bo w bluesie, no zresztą w ogóle w muzyce mam wrażenie, że jednak jest większość mężczyzn. Oczywiście nie mówię o muzyce pop, gdzie wokalistki dominują, takie mam wrażenie chyba. Natomiast w pozostałych gatunkach chyba jednak mężczyźni to stanowią większość, więc kobieta na scenach takich jak koncerty, na których my gramy, jest zawsze czymś troszkę wyjątkowym.
1: Też fajnie to wygląda na scenie, jak jest właśnie wokalistka, mężczyźni grają na instrumentach, ona tak fajnie zmiękcza tak ten zespół,
2: tak,
1: to ładnie wygląda, po prostu też jest lepsze, lepiej to brzmi wokalnie.
2: Mhm. Tak mi się daje.
1: Emilka zadowolona z współpracy. Nie? Ostatnio miałem z nią przyjemność rozmawiać, bo słuchałem jakąś waszą nową piosenkę, nie pamiętam niestety tytułu, ta najnowsza z teledyskiem, przypomnij mi.
2: Szukając lata.
1: Właśnie tą wysłałem i pozdrawiamy Emilkę. Jaki moment dał ci największą satysfakcję w zespole, albo dał wam największą satysfakcję? Czy to jest właśnie ta dzisiejsza okazja, ten asumpt do rozmowy?
2: Myślę, że nie. Największa tych satysfakcji jest wiele. Tak naprawdę wydaje mi się, że taką największą zawsze radością jest właśnie wydanie płyty. Więc kiedy udało nam się nagrać, zrealizować tę płytę tak, jak nam się marzyło, czy poprzednią płytę, którą mieliśmy okazję wyprodukować w Stanach Zjednoczonych, spełnić troszkę marzenie. Chcieliśmy zawsze, żeby ktoś z zewnątrz zajął się naszą muzyką. Wysłaliśmy materiał do Stanów Zjednoczonych, do jednego z moich takich ulubionych gitarzystów amerykańskich, który zgodził się zrealizować naszą płytę, wyprodukował ją, że tak powiem, czyli zajął się wszystkimi technikaliami, zrobił tak, żeby ta płyta brzmiała naprawdę fajnie. Wtedy byłem bardzo szczęśliwy i tak samo jestem szczęśliwy, kiedy wychodzi nasza kolejna płyta, która zawiera, no uważam, że naprawdę dobry materiał. Docierają do nas opinie, że to jest naprawdę dobra, udana płyta i to sprawia mi najwięcej radości. Wiadomo, że to, co się wydarzyło w Białymstoku, jest bardzo miłe, jest bardzo fajne, natomiast chyba wydaje mi się, że jakby no... Nie mam czegoś takiego w sobie, żeby jakoś wybitnie, nie wiem, uważać, że to jest w ogóle moje życiowe osiągnięcie.
1: Jesteś skromnym człowiekiem po prostu, no, tak jak ja.
2: Chyba jestem na tyle skromny, że nawet wolałbym nie mówić o tym, że jestem wybitnie skromny. Nie, jestem wybitnie skromny, ale po prostu no, to nie zdarzyło się w moment, to nie trwało chwilę. Jakby mam do tego taki stosunek bardzo spokojny.
1: Jak przez te wszystkie lata zmieniał się Marcin Szulkowski jako gitarzysta?
2: Myślę, że taki naturalny, tak. Nie, no taki naturalny rozwój. Ja jakby też jako młody człowiek poświęcałem dużo czasu na gitarę, na granie. Wiadomo, że z wiekiem tego czasu każdy ma z nas mniej, bo wiadomo, mamy rodziny, mamy swoje zajęcia i tego czasu jest jakby mniej. Co się nie zmieniło? Przez cały czas mam taką ochotę poznawać coś nowego, przez cały czas mam ochotę się uczyć, chociaż oczywiście to już nie przychodzi tak łatwo jak kiedyś, kiedy się było młodym człowiekiem. Dostęp do wielu rzeczy jest łatwiejszy, więc na pewno pewne rzeczy są łatwiejsze niż kiedyś, bo faktycznie kiedyś godzinami się ślęczało nad nagraniami. Nie było za bardzo możliwości, żeby, nie wiem, gdzieś zdobyć wiedzę. Teraz dla młodych ludzi świetna sprawa, YouTube, bo można sobie spowolnić nawet odtwarzanie, nie wiem, swoje ulubione gitarzystów, partie jakby
1: ścieżki są
2: ścieżki można sobie wyciągać, są programy, które po prostu potrafią wyciągnąć dany instrument na wierzch, Także jest dużo świetnych rzeczy. Ja mam coś takiego, co w sobie lubię, że jakby zawsze czuję, że jest coś do zrobienia, zawsze wiem, że są mistrzowie, którzy grają po prostu wspaniale i te umiejętności, które mam, to jest taki ułamek malutki, ale dzięki temu też czuję, że się rozwijam, bo przez cały czas mam taką pasję do tego, żeby to robić.
1: Spotkałeś i grałeś z wieloma muzykami, jak już wspominaliśmy wcześniej, ta wokalistka w zespole daje taki fajny kontrast, ale ja Cię zapytam teraz o tych muzyków, którzy nie byli w zespole. Kto zrobił na Tobie największe wrażenie?
2: Ale kogoś się czegoś nauczyłeś? Miałem okazję grać,
1: tak,
2: na przykład?
1: Tak. Może jakieś nauki, coś?
2: Znaczy, no na pewno zawsze, kiedy mam możliwość pograć z kimś, a takie możliwości czasem się zdarzają, bo nawet nie dalej jak miesiąc temu właśnie z moim bratem Miłoszem braliśmy udział w projekcie Bluesy z kobietą, który miał drugi taki swój koncert. Pierwszy odbył się w Katowicach w zeszłym roku w listopadzie. W tym roku graliśmy miesiąc temu koło w Józefowie. To jest taki projekt, do którego zostali zaproszeni czterej muzycy plus pięć wokalistek. To jest takich pięć najbardziej uznanych wokalistek bluesowych w Polsce, bo okazuje się, że w bluesie tych wokalistek jest dość sporo, które już od wielu lat funkcjonują. I mieliśmy tę przyjemność z bratem właśnie, że tak powiem, zostać wybrani do tego, żeby akompaniować, przygotować taki specjalny materiał koncertowy z tymi paniami. No i to jest też dla nas było w jakiś sposób właśnie też wyróżnienie, no bo wiadomo, że zespół ten mógłby stworzony tak naprawdę z wielu, wielu muzyków, którzy są wspaniałych w Polsce, którzy mogli zagrać, jesteśmy wybrani my. Też nam to dało dużo satysfakcji, więc no, na przykład to jest coś fajnego. Mam przyjemność od kilku lat grać z zespołem Tipsy Drivers z Pabianic, czasem ich wspieram gitarowo. Generalnie teoretycznie jestem w składzie na stałe, natomiast no, nie zawsze udaje mi się grać, bo my, w związku z tym, że gramy z Shoulderami dużo koncertów, nie zawsze jestem w stanie dojeżdżać i grać z chłopakami, natomiast to też jest dla mnie fajna rzecz, też uwielbiam z nimi grać, ponieważ jest to zespół, który gra już ponad 30 lat, więc jeszcze dłużej niż Shoulderzy. Jest to zespół, który kiedyś jako młody chłopak widziałem na festiwalu i po prostu no, zakochałem się, jak oni grali wtedy, byli młodymi chłopakami i grali wspaniale. No, ja byłem jeszcze młodszy od nich i po prostu było marzenie grać tak jak oni. W tej chwili no, mam okazję z nimi też pogrywać. Także to też jest fajne. No, wielu ludzi spotkałem na swojej drodze i gdzieś tam mieliśmy okazję grać na scenach. Nie zawsze razem, natomiast zawsze, kiedy jest taka gdzieś okazja, to ja w to wchodzę, bo uwielbiam grać z innymi ludźmi i uczyć się od nich.
1: Kiedy już patrzysz na tę tablicę na Alei Bluesa, myślisz o kolejnym etapie na muzycznej drodze, czy to jest takie, można powiedzieć, podsumowanie pewnych procesów?
2: Nie zwieszamy broni, gramy dalej i będziemy na pewno właśnie teraz, zaczyna się jesień, jesteśmy po sezonie koncertowym, po wydaniu płyty, a bardzo często jest tak, że właśnie taka największa, fajna energia w zespole jest wtedy, kiedy się udaje coś zrealizować. I kiedy się to udaje, to są takie fajne emocje, żeby zrobić coś nowego, więc ja też potrzebuję chwili na to, żeby odpocząć. W związku z tym, że jako gitarzysta też jest mi chyba najłatwiej komponować kawałki, mam teraz taką, potrzebuję chwili odpoczynku i za chwilę myślę, że wrócę z jakąś taką energią twórczą, będziemy tworzyć nowe piosenki, bo to nam daje największą satysfakcję.
1: Masz jeszcze muzyczne marzenie, o którym możesz powiedzieć, tego jeszcze nie zrobiłem. Tak tytułem końca możesz nam tutaj zdradzić.
2: Myślę, że takich marzeń to nawet jest sporo. Marzy mi się płyta koncertowa Shoulderów. Być może uda się to kiedyś zrealizować. Marzy mi się kolejna płyta, bo każda taka płyta, no tak naprawdę oczekiwania my sami w stosunku do siebie mamy coraz większe, więc i te procesy już, że tak powiem, tworzenia, produkcyjne, one są dłuższe, więc marzy mi się na pewno kolejna płyta Shoulderów. Co jeszcze? Na pewno chcielibyśmy pewnie zrealizować jakiś koncert na 30-lecie, jakiś taki duży, ale no to jest jeszcze troszeczkę czasu, jest 5 lat, więc będziemy o tym myśleć. No i co jeszcze? I chciałbym, kurczę, żeby tych koncertów było sporo i żebyśmy mogli jeździć grać dla ludzi.
1: I tego Ci życzymy, a moim i Państwa gościem był gitarzysta, no i oczywiście laureat tablicy białostockiej Alei Bluesa, Marcin Szutowski. Dzięki jeszcze.
2: Dziękuję bardzo.
0: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście jest niewielki, a przejazdy przebiegają płynnie. Na Kasprowicza i Ratuszowej brak utrudnień, podobnie jak na Rondzie Solidarności. Kierowcy możecie w spokoju ruszać w trasę. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM.
1: Zabieramy się za ten wtorek, bo to już w pół do siódmej. Przyda się wam energia do działania, żeby dać sobie radę z tym trzynastym. Żeby było łatwiej, podkręcamy tempo. Waldek Darłak, cześć, hej, dzień dobry.

Ja wiem, że ten wtorek trochę może boleć z samego rana. Za 20 minut siódma, ale żeby było lepiej, to my podkręcamy tempo w Melo Radio i to już teraz. Nasza torba jest do zdobycia dla was. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Kto obudzony, kto już nie śpi, kto w fajnej formie, no to czekam. Trzy poranne szoty też czekają. Dzwońcie 321-321-777. Z kim słyszymy się już za chwilę, sprawdzamy. 321-321-777. Torba czeka.

0: Everlasting, Armin Van Buren i Sasza. Tak podkręcamy tempo od rana. Cześć Lila.
1: Cześć.
0: Cześć, miło cię słyszeć.
1: Z tej strony Lila.
0: Cześć Lila, z tej strony Waldek, Himmelo Radio. Hej, hej, Lila. Słuchaj, ludzie robią różne fajne rzeczy z samego rana. A ty co robisz?
1: To znaczy ja zawitałam do paczkomatu, a teraz ogólnie stoję pod sklepem. Idę na zakupy. A później jadę w trasę.
0: Za 15
1: tak siódma... wygląda mój plan.
0: Jasne, za 15:07 i dziewczyna po prostu musi zrobić zakupy. Dobra, a ta jazda to jakaś taka, wiesz, wyjazd taki dla ciebie, czy służbowo
1: to
0: w pracy?
1: To znaczy siostrę muszę zawieźć, wiesz, na takie szkolenie.
0: Szkolenie?
1: W ten sposób.
0: Po co ty ją bierzesz na szkolenie? Przecież ty jej zrobisz najlepsze szkolenie. Kto jej nie zrobi takiego szkolenia?
1: Niech się uczy.
0: Tak?
1: Niech się uczy dziewczyna.
0: Dobra. No. Życia też. Okej, okay, no i dobrze.
1: Dokładnie.
0: Lila, słuchaj, to my teraz się dowiemy trochę o tobie, wiesz, bo dla ciebie mam uwaga.
1: Trzy szoty w Melo.
0: Lila, pomidor czy ogórek?
1: Pomidor.
0: Książka czy audiobook?
1: Książka.
0: I teraz uwaga, zastanów się dobrze. Wstać o wiele za wcześnie? Czy trochę zaspać?
1: Trochę zawsze. Wcześniej po prostu.
0: Akurat!
1: Tak.
0: Dobre.
1: Miałam wątpliwości.
0: Brawo, znaczy, trochę zaspać.
1: Czasami lepiej zaspać.
0: No,
1: troszkę,
0: dokładnie.
1: Czasami. A czasami lepiej wstać.
0: Ale
1: zależy od sytuacji.
0: Udało się wstać wcześniej. I bardzo dobrze,
1: tak,
0: bo to ci się opłaca.
1: Trzy szoty w
0: Melo. Dla ciebie Lila, Melo Torba. Już pakuję i wysyłam. Trzymaj się, pa.

0: Kongs, it is go w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już za 7 minut, 7 na zegarach. To jest wtorek, a to jest Marcin, a Marcin ma niosy.
1: Jeżeli spóźniliście się dzisiaj do pracy albo zamierzacie się spóźnić, to dowiecie się dlaczego.
0: Spokojnie, niektórzy się jeszcze nie spóźnili, ale oczywiście wszystko przed wami. Niosy też, to już za chwilę.
2: A już o 7 zagramy
0: David Guetta i Alok. A jak wam się śpieszy, no to run, run. Już niedługo też więcej o pogodzie na wtorek.
2: Melo Radio Inowrocław na 98.1 FM. Reklama.
3: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.

0: Caprel Car. Prosto i ekologicznie.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Inomax Inowrocław zaprasza.
5: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Maryn Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Poranek w Inowrocławiu zaczyna się chłodno i wilgotno. Na niebie jeszcze sporo chmur, ale na horyzoncie pojawiają się pierwsze przejaśnienia. Uwaga słuchacze, jeśli wychodzicie z domu, koniecznie cieplejsza kurtka i coś na szyję. Dzisiejszy poranek chłodny, a jesień naprawdę zaczyna dyktować warunki. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: Jest prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Poziom zagrożenia w szkołach znacząco spadł, tak przynajmniej twierdzi premier. Do tej pory zatrzymano 135 osób, mówi Donald Tusk.
4: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane.
3: Policja będzie pracować w podwyższonej gotowości tak długo, jak będzie to konieczne. Władimir Putin bardziej niż Wołodymyr Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny. To słowa prezydenta USA, Donalda Trumpa. Włoscy studenci rozbili namioty przed siedzibą parlamentu w Rzymie i gmachami największych uczelni w kraju. Protestują przeciwko wysokim kosztom życia i mieszkań. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service, najczęściej przez korki. Na kolejnych miejscach są zaspanie oraz poranne uprawianie miłości.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Poranne uprawianie? No, to niektórym dzisiaj od samego rana dzień się zrobił fajny, nie? Poza tym uważam, że jeżeli ktoś przez to się spóźnił, to jest jak najbardziej usprawiedliwiony. Cześć, siemanko, jest siódma. Dużo energetycznej muzy dla was mamy. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derwak, hej.

Czaja, Cruz i Florida, Hangover. Podkręcamy tempo w Melo Radio, to już 12 minut po godzinie 7. Ja wiem, że się śpieszycie, ale liczę na to, że będziecie mieli chwilę na to, żeby wysłać nam głosówkę. Słuchajcie, dzisiaj 13, musimy tak, żeby wiecie, oswoić ten dzień, żeby jakoś się na niego odpowiednio nastawić, przygotować, no być po prostu gotowym i żeby nic was nie zaskoczyło. Bo wiadomo, podobno czarny kot przynosi pecha, rozbite lustro, to jakieś tam lata nieszczęście i w ogóle przechodzenie pod drabiną, to też mówią, że lepiej nie. Słuchajcie, to chcemy was zapytać o takie, wiecie, fajne, oryginalne rzeczy, a może takie standardowe. Co przynosi pecha, co? Czekamy na wasze głosówki, albo czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. No to wy powiedzcie. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl, bo fajny merch za najlepsze propozycje też czeka. Wbijajcie, najlepiej z telefonu, najwygodniej i tam na dole słuchawkę wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę i potem się słyszeć w Melo.

Verso i Trips. W Melo Radio podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, czego lepiej nie mówić, żeby nie zapaszyć. Czekamy na wasze głosowki, są już pierwsze propozycje. Na przykład, ale ten kwiatek rośnie. Albo dziś szef jest taki miły. No, albo chyba już nie będzie padać. Dajcie znać, czego lepiej nie mówić, żeby nie zapaszyć. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Możecie wbijać i nagrywać. Bardzo prosto to się robi. Słuchajcie, podobno bardzo prosto też wziąć udział w pewnym konkursie sportowym. To są regaty w gigantycznych dyniach. To takie nietypowe zawody, w których uczestnicy wiosłują w wydrążonych, olbrzymich owocach dyni. Wiadomo, jesień mamy. Takie zawody jesienią odbywają się między innymi w Europie, w Belgii, ale w Stanach też są bardzo popularne. Takie trochę inne spojrzenie na tematy dyniowe, Halloween i w ogóle. W Polsce gigantyczne dynie są z kolei popularne, ale zamiast regat to organizuje się głównie konkursy na najcięższy okaz. I gdybyście chcieli wystartować, to podpowiadam, że rekordowo ciężka dynia, taka najcięższa w Polsce, ważyła aż 918 kilogramów. Było z tego chyba trochę zupy dyniowej. Ciężki temat. Podkręcamy tempo w Meloradiu. 19 po 7.

0: Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? 13 we wtorek. Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Sporo propozycji tekstowych, ale czekamy też na głosówki. Nagrywajcie, wchodźcie na meloradio.pl, wystarczy nacisnąć tą słuchawkę, no i nagrywać. To czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? Na przykład, dojedziemy, albo dobry piesek, albo to zajmie tylko 5 minut. No, a, albo jasne. Klasyczek, spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Mm-hmm. Czekamy na głosówki, czeka fajny mecz. Prawie w pół do 8 Mela.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
4: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
5: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
13: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
14: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
15: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Bandyja Klausia w Melo Radio we wtorek 13. Pytamy dzisiaj i sprawdzamy, co przynosi pecha. Na przykład podobno pecha przynosi sprzątanie, gdy jest już ciemno. A w twoim wypadku?
1: Co przynosi pecha?
0: Mm-hmm.
1: W moim przypadku mąż.
0: Okej. Pozdro dla męża. Okay. A czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć?
2: Że ja nie dam rady?
0: Aha.
3: Sprawdziłem pogodę. Nie będzie padać.
0: No jasne.
4: U nas policja nie zatrzymuje.
0: Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć?
5: Stary, nie przejmuj się, nic mi nie będzie.
6: Także Waldek, nie przejmuj się.
0: Nie przejmujcie się.

0: Mariner Lonin, Let Me Forget You w Meloradiu. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, mamy też wtorek i Marcina, który ma newsy.
1: Tak, a w tych newsach na pewno zajrzymy na boisko.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Happiness is so sad i Swedish House Mafia. Zajrzymy też do prognozy pogody za chwilę, o tym ile na termometrach dzisiaj.
2: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
17: Inomax, Inowrocław zaprasza.
18: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
19: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
20: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
21: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
20: A co to znaczy CCD?
21: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
20: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
22: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
23: Muzyka i głos AI.
24: Co

0: Oleofarm. O reklamie. Melo Radio Melo Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 8 na ulicach Inowrocławia coraz większy ruch. Spowolnienia przy Rondzie Solidarności i na Kasprowicza. Dworcowa i Toruńska przejezdne, ale chwilami tłoczniej przy światłach. Zachowajcie ostrożność. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi. Zostańcie z nami.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. O poranku niebo w naszym mieście coraz bardziej się przejaśnia. Między chmurami pojawiają się dłuższe, przyjemniejsze momenty ze słońcem. Nadal jednak jesienny chłód daje o sobie znać, dlatego nie rezygnujcie z cieplejszych ubrań. Słońce słońcem, ale wiatr szybko potrafi ostudzić optymizm. Uważajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Dwaj obywatele Turcji zatrzymani w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Turcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec, gdzie mieszkali. Działali na zlecenie obcych służb, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Zlecenie rosyjskie, stawione zostaną zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, akty dywersji i działanie na zlecenie obcego wywiadu.
2: Turcy mają zostać przekazani Polsce. Tymczasem w nocy Rosja znów zaatakowała Kijów i Lwów. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty. Przed piątą rano zostały odwołane. Papież idzie do szpitala. W rzymskiej poliklinice Gemelli będzie miał usuwany guzek na płucu. W lecznicy wprowadzono szereg środków bezpieczeństwa. Piłkarki reprezentacji Polski zagrają dziś z Belgią. To rewanżowy mecz pierwszej rundy baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Spotkanie w Gdańsku rozpocznie się o 18:00.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: A my już niedługo zagramy o fajny Melo Merch w naszej zabawie Ostatnie Słowo. To przed nami, a wcześniej to energetycznie Wam zagramy Swedish House Mafia zgodnie z obietnicą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Derłak, siemano, hej, jest ósma.

Chcę zrobić sobie taki fajny wtorek od rana. Dzwońcie już teraz 321-321-777. Czekamy na was. Zaczynamy już za chwilę naszą zabawę. Ostatnie słowo. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie teraz.

0: Ostatnie słowo.
1: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Tak jest u nas gorąco. Jest z nami Marcin. Cześć Marcin.
2: Siema, siema.
1: Siema, siema, cześć Marcin. Marcin generalnie, słuchajcie, to jeździ dużym samochodem w takim miejscu, gdzie trzeba budować pewne rzeczy. Ale Marcinowi idzie świetnie. Zgadza się?
2: Pewnie.
1: Dobra. Marcin skupiony. Powinna być też Ola, ale coś się obawiam, że chyba nam się tutaj coś rozłączyło. Ola, czy ty jesteś? Halo, halo?
3: Halo.
1: Ola. Ola, Ola, Ola. Jest Ola, czy nie ma Oli? Halo? Halo, halo, halo. Kto tam?
4: Adrian.
1: Adrian. Cześć, Adrian. Adrian, przycisz troszeczkę swoje radio, dobrze? Adrian? Chyba się nam Ola rozłączyła, ale wskoczył Adrian. Niech i tak będzie. Adrian, znasz zasady tej zabawy? Tak na szybko cię zapytam.
4: No znam.
1: No, to ja wam przypomnę, panowie. Jest Adrian i jest Marcin. Uwaga, słuchajcie. Za chwilę ja podam kategorię. Z tej kategorii wy musicie podawać słowa. Podajecie po jednym słowie. Najpierw słowo jedno mówi Adrian, zaraz później swoje słowo podaje Marcin. Znowu Adrian, znowu Marcin. Kto powie więcej słów, zgarnia skiety Meloradia, kto mniej melotorbę. Na wszystko jest 20 sekund. Ja mierzę czas, wy się tym nie przejmujcie. Jak czas minie, to wam powiem. Natomiast ważne jest to, żebyście mówili po jednym słowie. Raz Adrian, raz Marcin. Zacznie Adrian po tym, jak powiem czas start. Czy to jest jasne? Panowie, uwaga.
4: Tak.
1: Tak, dobra, ale skupienie, normalnie, czujecie to ciśnienie? Dobra, uwaga, kategoria na dzisiaj, przybory szkolne, czas start, Adrian.
4: Ołówek.
2: Długopis.
4: Książka.
2: Biurnik.
4: Zeszyt.
2: Gumka.
4: Kreda.
1: Rzutem na taśmę. Adrian 4, Marcin 3. Słuchajcie, takiego ciśnienia to w tej zabawie jeszcze chyba nie było. Przecież chodzi o to, żeby dzień fajnie zacząć. Adrian, gratulacje, rzutem na taśmę.
3: Brawo.
1: Zdobywa czwarty punkt. No i udział w tej zabawie dla ciebie, Adrian, już teraz wysyłamy skiety Meloradia. A dla Marcina też mamy coś fajnego. Melotorba już pakujemy, na pewno się przyda w tym sezonie. W pracy zapewne też będzie się można fajnie ponosić. No i powozić dużym autem.
0: Ostatnie słowo.
1: Jutro znów się bawimy razem z wami, jak zawsze w Melo po 8:00.

0: Modelki i włodarskie, dzisiaj bardzo ważne, żeby od samego rana 13 we wtorek każdy ruch był przemyślany. Słuchajcie, w jakim kierunku sztuczna inteligencja się rozwija i do czego, do jakich oryginalnych prac ostatnio zostaje wykorzystywana, o tym już za kilka chwil w Melo. A wcześniej Lily Wood, jest prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Reklama.

0: Cię. Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: A teraz w RTV Euro.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
11: Od Oleofarm.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maślan.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 17 minut, 9 będziemy już mieli, no i już mamy sztuczną inteligencję do wielu różnych celów i sytuacji wykorzystywaną. Bardziej wam życie ułatwia czy utrudnia? Korzystacie? Słuchajcie, sztuczna inteligencja obecnie wymyśla desery w japońskich sklepach. Jedna z sieci testuje takie wykorzystanie AI do opracowywania nowych smaków deserów. No mówią, że algorytmy pomagają proponować nietypowe połączenia, na które podobno człowiek by nie wpadł. No to co, czekam na ciasto czekoladowe z ogórkiem i musztardą.
1: Smacznego!

0: Kocha Tobie Around i Tiesto i najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was w Meloradio. Mamy też newsy. Marcin, o tym co za chwilę.
1: Masz może pożyczyć 450 tysięcy funtów?
0: Jasne.
1: Bo samochodu szukam i taki się znalazł. Fajna okazja, wiesz, po starszej pani.
2: Już o 9:00 zagramy.
0: Bauza i Magnetic Melo. Słuchajcie, w gratisie dorzucę wam jeszcze prognozę pogody. Będzie o tym, czy będzie padać, czy poświeci.
3: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. .com. Zapraszamy.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Panie Pascalon,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Po reklamie.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Około godziny 9 w centrum miasta ruch umiarkowany. Na Dworcowej Kopernika lekki tłok przy światłach, ale przejazd odbywa się płynnie. Kasprowicza przejezdna, ale na Toruńskiej trzeba chwilę poczekać. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi. Zostańcie z nami. Wracamy z prognozą pogody. Nad Inowrocławiem coraz jaśniej, ale jesień przypomina, że poranki nie są już tak ciepłe jak w wakacje. Słońce świeci wysoko, ale powietrze ma w sobie ten charakterystyczny jesienny chłód. Mimo tego aura jest spokojna, niebo niemal bezchmurne, a wiatr nie dokucza przechodniom. Kto wychodzi z domu, niech lepiej weźmie lekką kurtkę, bo to już nie jest letnia pogoda, choć deszczu dziś nie zobaczymy. Przed południem mija pod znakiem suchej i jasnej aury. Słyszymy się już za godzinę.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Dwa statki zostały trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii. Jeden z nich zatonął. Za podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie migranta będzie grozić do 3 lat więzienia. Taki będzie efekt regulacji, którą proponuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Prawnicy są oburzeni, pisze dziś o tym Rzeczpospolita. Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Hubert przyznaje, że niedawna wygrana z Nowakiem Dziokowiczem może być ciężarem.
3: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
2: Początek pojedynku Hurkacza z Dawidowiczem-Fokiną około 13:30. Bentley zbudowany dla brytyjskiej królowej Elżbiety trafił na aukcję. Jego cena może sięgnąć nawet 450 tysięcy funtów, ale przecież jest w dobrym stanie. Starsza pani jeździła nim tylko do pałacu.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dzisiaj wtorek 13, więc nawet bez takiej fury to niektórzy mają niezłą jazdę od samego rana. A my jeszcze bardziej podkręcamy tempo. I gdy inni gadają, my już gramy. Baldek Darłak, siemano, hej, jest 9:00.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, 12 minut po godzinie 9. Mamy dzisiaj wtorek, ten jedyny taki wyjątkowy, bo 13 we wtorek dzisiaj się słyszymy. Słuchajcie, ale okazji jest więcej do tego, żeby poczuć się dzisiaj fantastycznie. No. Dzień noszenia garnituru jest.
1: O, proszę, nie ma.
0: No, dzień noszenia garnituru, ale też jest dzień nienoszenia, słuchajcie, bo jest dzień bez stanika też dzisiaj przy okazji.
1: Też także nie założyłem, więc no, to jest okay.
0: Przypominamy, nie? A za chwilę to o tym wam powiemy, jakie pamiątki z podróży są ostatnio bardzo modne i ludzie je przywożą i noszą.

0: Bryska jak Lana Del Rey w Melo. No i lato, to wróćmy jeszcze wspomnieniami trochę do tego lata, bo wiadomo, jak lato, to wakacje, wyjazdy, podróże, no i pamiątki z różnych fajnych miejsc. Lubisz coś tam przywieźć od czasu do czasu?
1: Pewnie, że lubię.
0: To może być teraz zaskoczony, uwaga, bo jest nowa moda w podróżowaniu. Ludzie się chwalą, że jako pamiątki przywożą na przykład torby z lokalnych supermarketów, ale nie, że z zakupami, tylko takie zwykłe torby po prostu z marketów, żeby nie powiedzieć reklamówki. Nie magnes na lodówkę, ani kubek z nazwą miejscowości, ale właśnie takie niby proste i zwykłe przedmioty codziennego użytku z odwiedzanych miejsc ludzie przywożą.
1: Powiem ci, że taką bawełnianą to bym sobie przywiózł z paru marketów. To moich
0: jakaś
1: za granicą.
0: Myśl i byłbyś wtedy w trendzie. Ten trend jest określony jako tak zwany pilgrimage. A ja się tak zastanawiam, czy hotelowe ręczniki albo szampon też się liczą, bo jak tak, to mam znajomego, który trenduje już od dawna.

0: Griffin, Ward Away. W Mela Radio mamy wszystkie najbardziej energetyczne numery potrzebne w taki dzień jak dzisiaj, wtorek 13. Podkręcamy tempo w Mela Radio. Już prawie w pół do 10. Criss Cross Amsterdam, między innymi będzie też Natalia Nykiel, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Mela.

0: najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
4: Na komputer. komputer.
20: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
20: Na komputer. Moje ty szczęście.
21: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Aliorbank albo nic.
21: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: Po reklamie. Melo Radio i do Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Natalia Dekiel w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na pogodę i humor szefa to raczej nie macie wpływu, ale za to możecie podziałać w temacie finansów. Bo jest szybka kasa do zgarnięcia. Słuchajcie, czekają 200 i od razu można sobie poprawić humor 13, bo jak do was zadzwonimy, to pieniądze będziecie mogli wydać od razu. Tak to fajnie zadziała. Tylko mamy jedno pytanie, na co pójdzie ta kasa? Zgłaszajcie się na meloradio.pl już teraz. Napiszcie, na co wydacie szybką kasę. Czekamy na oryginalne pomysły. 200 zł na pewno trafi do kogoś już niedługo. 200 wyczekają. My też czekamy na was na meloradio.pl. A teraz już Illa Yokes i Lawinia i Reasons w Melo.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Don't go breaking my heart, Joel Corey. A to jest Adi, który ma dużo dobrych rzeczy dla was na tego 13.
1: No bardzo, naprawdę. Tak mi się wszystko pięknie układa, że to jest szok. Tak mi się dzisiaj też nie chce, że o matko, ale zaraz o tym pogadamy więcej. Bo wtorek to jest strasznie trudny dzień tygodnia, ale damy radę.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, zagramy m.in. Tobi Romeo i Fly High.
0: Obiecuję, że jutro będzie już łatwiej.
1: Naprawdę tak.
0: Racja. Będę w 6:30, wy też bądźcie.
1: Supi, supi. Ja was zapraszam i za chwilę pogadamy o tym, że się nie chce i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jednak się zachciało.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2390.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
8: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
7: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
8: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
7: Spróbuj koniecznie.
8: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
9: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Wrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.

0: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Przedpołudnie na inowrocławskich drogach spokojne. Na głównych ulicach ruch płynny, jedynie przy Rondzie Solidarności na Toruńskie Miejsce bez powolnienia. Na większości ulic jedzie się bez większych problemów. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Kozłowski, wracamy z prognozą pogody. Dzisiaj przed południem jesienny miks. Trochę słońca, trochę chmur i trochę przejaśnień. Chłód już typowo jesienny, więc jeśli planujecie dłuższe wyjście, warto mieć grubszą warstwę. Wygląda na to, że jesień już na dobre rozgościła się w Inowrocławiu. Słuchacze, ubierzcie się ciepło. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: Są newsy Melo Radia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. Przy ulicy Jana Kilińskiego w Inowrocławiu ma pojawić się nowy system parkingowy. Miasto przygotowuje inwestycję, która obejmie istniejący parking od strony Państwowej Szkoły Muzycznej. W planach są szlabany, automatyczna kasa parkingowa oraz kamery rozpoznające tablice rejestracyjne. Kierowcy będą mogli pobierać bilety przy wjeździe lub korzystać z kart abonamentowych. Za postój będzie można płacić gotówką, kartą płatniczą albo blikiem. System ma również informować o liczbie wolnych miejsc parkingowych. Nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosztował postój. Sam cennik zostanie ustalony w późniejszym etapie. Przewidziano także specjalne rozwiązanie dla służb ratunkowych. Karetki, radiowozy i wozy strażackie będą mogły wjeżdżać bez pobierania biletu. Szlaban ma automatycznie reagować na dźwięk syreny alarmowej. Na razie miasto zamawia wyłącznie dokumentację projektowo-kosztorysową, a nie sam montaż urządzeń. Termin jej przygotowania wyznaczono na 15 grudnia tego roku. Dopiero później możliwa będzie realizacja całej inwestycji. Do tematu powrócimy. To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
2: Minuta do 10. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
3: Kolej wjeżdża z nowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi aż 600 pociągów dziennie. Połączeń przybędzie najwięcej do Warszawy, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Trójmiasta, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta odjazdy co pół godziny, co godzinę Poznania.
3: Pociągi mają też jeździć szybciej, na przykład z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 45 minut. Nie żyje amerykański aktor R.J. Mead. Był znany z roli syna Waltera White'a w serialu Breaking Bad. Miał 34 lata. Po próbie zamachu na samolot Fly Dubai, Izrael zakazał lotów dla załóg z 31 państw. Chodzi głównie o kraje muzułmańskie. Miniaturowe roboty mogą zastąpić operacje na otwartym sercu. Według naukowców w przyszłości będą dostarczały leki prosto do odpowiedniego miejsca.
5: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy, Tobi Romeo i Fly High i to jest pozycja, którą zacznę. A w międzyczasie pytam, czego wam się dzisiaj nie chce? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Nagrajcie głosówki. A nasz WhatsApp na meloradio.pl.

0: Kungs, Teofilus London i Galaxy, 14 minut po 10:00, podkręcamy tempo, a ja dzisiaj pytam, czego wam się nie chce? Bo ja jakiś taki dzisiaj trochę jestem leniwy, szczerze mówiąc. Kądziu?
1: Czego mi się dzisiaj nie chce? Nie chce mi się siedzieć w domu, ale muszę, bo jestem przeziębiony i boli mnie gardło, pozdrawiam.
0: Ale bidula, stary, jesteśmy z tobą, nie przejmuj się niczym, wszystko będzie okej, zaraz wyzdrowiejesz i będziesz hasał jak ta rosałka. A czego wam się dzisiaj nie chce? Czekam na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Dawajcie, jestem mega ciekawy, czekam na głos. Słówki.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Neptunika, What If, tak gram wam w Meloradio, 26 minut po 10. Cały czas też czekam na wasze głosówki, pytanie, czego wam się dzisiaj nie chce, może macie coś takiego tough do załatwienia, jestem mega, ale to mega tym tematem zainteresowany. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl, tam możecie też bezpośrednio kliknąć sobie i macie dostęp, o, i już, możecie nagrywać. A w tej godzinie Liwka, poza tobą nic, pięknie to zagra.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Autopromocja.
1: Co tam, studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
2: Do zakuwania w nocy?
1: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
0: Idę w melo.
1: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
2: Chodźcie w melo raz

0: Słuchajcie dziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Neonet, Neonet.
8: To korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
9: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
7: Neonet.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
18: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas, Inowrocław, Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Doktor Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
0: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

Niezmiennie klimat genialny, dużo pozytywnej energii. No i podkręcanie tempa. Czyli wiecie, że słuchacie Melo i bardzo dobrze. One Night of Love to Marlon Hofstadt i 18 minut do godziny 11. Szybkie przypomnienie, kindly reminder, to jest very istotne. Szybka kasa, 200, nawet pół tysiąca złotych. Ja wiem, pieniądze szczęścia nie dają. Piszecie mi o tym, wszyscy jesteście tak szczęśliwi i w ogóle zakochani. Super, bardzo się cieszę waszym szczęściem. Ale hajs też może dać trochę uśmiechu. 200, a nawet pół tysiąca złotych, na co tylko chcecie. Napiszcie o tym na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I jak już to zrobicie, to miejcie włączony dźwięk w telefonie, bo do was oddzwonimy. Kygo, Take Me Back już teraz.

0: James Hype i Confession w Melo Radio, 10 minut do 11. Podkręcamy tempo i Marcin Sikora właśnie do mnie dołączył. Siema.
1: Cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: Będzie pewna prawda o lekarzach i leczeniu.
0: Czy będzie to prawda niebezpieczna?
1: No dla niektórych być może, aha, dla naszych portfeli na pewno.
0: O, no i teraz to się nazywa konkretem. Dobrze, w takim razie bądźcie blisko Melo Radia, bo jak widzicie, będzie grubo.
2: A już o 11 zagramy.
0: Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. I tak rytmicznie wejdziemy w 11. To zagram bardzo, ale to bardzo chętnie.
2: Reklama.
3: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
4: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarni czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
13: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
14: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
15: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
14: A co to znaczy CCD?
15: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
16: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
17: Od Oleofarm.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 w Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę J.Crew Siegar z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
17: Inomax Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
20: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Panie Pascalu.
25: Tak?
24: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
25: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
24: A to pędzę, lecę, pa!
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
27: Po reklamie. Pogoda.
28: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Słuchacze, za oknami coraz bardziej jesienny klimat. Temperatury są już wyraźnie niższe, dlatego przed wyjściem z domu warto narzucić na siebie coś cieplejszego. Na szczęście do prawdziwych chłodów jeszcze trochę nam brakuje. Inowrocławianie, pamiętajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
29: Są newsy Meloradia Inowrocław.
28: Ruszyły zapisy na jubileuszowy 10. bieg niepodległości w Inowrocławiu. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie 11 listopada, a jego uczestnicy zmierzą się z 5-kilometrową trasą prowadzącą ulicami miasta. Start zaplanowano na godzinę 13 z przed Kemetika Areny. Zanim zawodnicy wyruszą jednak na trasę, tradycyjnie wspólnie odśpiewają hymn państwowy. Organizatorzy przygotowali 500 miejsc. W biegu mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia. Każdy zawodnik otrzyma specjalną koszulkę przygotowaną z okazji 10. edycji wydarzenia. Na mecie na biegaczy będą czekały pamiątkowe medale oraz słodkie rogale. Zapisy prowadzone są przez internet za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie organizatora. Rejestracja potrwa do dnia zawodów lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc. Tegoroczny bieg niepodległości będzie również finałem cyklu 5 biegów na 50-lecie OSIR przygotowanego z okazji jubileuszu Inowrocławskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pamiętajcie, 11 listopada o godzinie 13 ruszamy sprzed Kemetika Areny. Nie może Was tam zabraknąć. Zostańcie z nami.
0: Minuta do 11. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
1: Był kolejny alert związany z rosyjskim atakiem u naszych wschodnich sąsiadów. W powietrzu operowało polskie lotnictwo. W Berlinie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych już wcześniej dwóch obywateli Francji. Patrole do odwołania pozostają w pobliżu szkół. Do tej pory policja skontrolowała 108 tysięcy placówek i zatrzymała już 167 osób, mówi premier Donald Tusk.
30: Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Sytuacja w internecie uspokaja się. Lekarze przyjmujący pieniądze i prezenty od firm farmaceutycznych częściej przepisują leki. Tak wynika z przeglądu 93 badań. Według Międzynarodowego Zespołu Naukowców całe leczenie jest przez to droższe.
0: XD, nawet bym nie pomyślał. Szok.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Chcesz mi powiedzieć, że to wszystko wina czekolady?
1: No na przykład.
0: No nieźle. Słuchajcie, badajcie się, dbajcie o siebie i pamiętajcie, że słuchacie Meloradia, bo tutaj podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Bibi Rexa.

Armin Van Buren, Sasha i Everlasting w Melo Radio, ależ to pięknie brzmi. I też pięknie brzmiało w Kolumbii, bo widzę właśnie, że Armin Van Buren doskonale bawił się w tamtejszych rejonach. Nicky Romero trochę pozazdrościł, ale wysłał serduszko. Generalnie facet też wrzucił piękne foty na swojego Instagrama, także możecie zwrócić na to uwagę. A jak chcielibyście być z Arminem trochę bliżej, no może nie aż tak blisko, jak pomyśleliście sobie od razu, ale na przykład posłuchać jego ultra cudownego Estate of Trance, no to w dobrym Melo będziecie mieli okazję. A to już piątek po 22, także szykujcie się na fajne muzyczne dostania. Doznania, chciałem powiedzieć, no. Dostania zresztą też. Pan w dresach teraz, Ray Dalton.

0: Sexy Magic. I powiem wam, ta basówka, którą słyszymy, no teraz to akurat jest perkusja, dobra, ale wcześniej była taka basówka i ona też jest taka mega sexy, trochę funkowa, trochę taka, trochę w stylu Red Hot Chili Peppers, ale generalnie naprawdę mega, mega sexy, mega fajnie. A w tej godzinie jeszcze muzycznie też będzie bardzo przyjemnie, bo pojawi się Swedish House Mafia. No i przypomnę wam klasyk od Sean Baker, Give. To wszystko w tej godzinie, nigdzie nie odchodźcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
4: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
3: Dzięki wielkie, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Neonet, Neonet,
14: to korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
15: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
16: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
17: Lidl, to się opłaca.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
18: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
20: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
21: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
20: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
21: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Halo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

Filipek, Nel, Sermich, niech się kręci. 20 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i przypominam o tym, że jest październik, a to bardzo ważny miesiąc. Dziewczyny, kobiety, laski. Sprawa jest do was, no bo wiecie, że my faceci was uwielbiamy, jesteśmy waszymi największymi fanami i stąd taka prośba ode mnie w imieniu facetów. Badajcie się, bo październik to jest miesiąc profilaktyki i warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, jak wygląda kwestia naszego zdrowia, bo nawet jeżeli coś tam by wyszło, to jest ogromna szansa na to, że wcześniej wykryte może zostać też szybko wyleczone. Także dbajcie o siebie, bo to bardzo ważne, a wy panowie zmotywujcie się i też pogadajcie z waszymi ukochanymi, żeby faktycznie podjąć te badania i sprawdzić, czy wszystko jest okej.

0: Offenbach, Star Sailor i Four to the Floor w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Prawie 12. Czas będzie jak szalony, 10 minut do 12. Redaktor Sikora, Jemanko.
1: No cześć. Powiedz mi, czy chciałbyś zmienić pracę?
0: Nie. Ja bardzo lubię swoją pracę.
1: Okej, okay, rozumiem. Polacy jednak nie podzielają twojego optymizmu.
0: No, znaczy, powiem wam tak. Ja wygrałem swoją szóstkę jakby w pewnych loteriach i ja uważam, że wygrałem i ja mam fajną pracę, bo mogę mówić żarty i jeszcze mi za to płacą.
1: No właśnie.
2: A już o 12 zagramy.
0: A czy te żarty są śmieszne, to już inny temat. Alan Walker i Fate. Stary, no widziałbyś mnie przy arkuszu kalkulacyjnym?
1: Nie, ale o tych nieśmiesznych żartach to z szefem pogadasz.

0: promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoStil. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoStil. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Jeździ Ci po głowie myśl o nowym aucie? Zanim ruszysz do salonu, odpal Allegro. Znajdziesz tu nowe i używane samochody od autoryzowanych dealerów takich grup jak Cichy Zasada, Lelek i Bednarek. Wszystko masz w zasięgu ręki na samochodyallegro.pl.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z prognozą pogody. Południe w Inowrocławiu chłodniejsze i można poczuć pierwszy oddech jesieni. Po południu słońce trochę ociepli powietrze, ale wieczorem znów chłodniej. Dzień będzie spokojny, bez deszczu, z typowo wczesnojesienną pogodą. Uwaga słuchacze, pamiętajcie o grubszej kurtce. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i słyszymy się już za chwilę na 98.1 FM.
0: Są newsy Meloradia Inowrocław.
1: Wracamy z serwisem informacyjnym. Nowe nagłośnienie, oświetlenie i lepsza akustyka. Sala widowiskowa Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości przechodzi dużą modernizację. Co o samym projekcie mówi burmistrz Michał Siembab? Posłuchajcie sami.
2: W tym roku zakończyliśmy poważną inwestycję termomodernizacyjną. Cały budynek został ocieplony, również dach tego budynku. Zamontowaliśmy nową instalację do odnawialnych źródeł energii. Także energia słoneczna w tym momencie zasila rekuperatory, które działają na dachu tego obiektu. Cały obiekt, poprawiliśmy znacząco efektywność energetyczną tego obiektu, a teraz podchodzimy do kolejnego etapu, jakim jest modernizacja kompletna sali widowiskowej. To będzie nowe nagłośnienie, nowe oświetlenie. Zadbamy o akustykę tej sali, bo to jest dawny kościół ewangelicki, potężna kubatura, wysokie pomieszczenie.
1: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jedna osoba z tonącego statku została uratowana, 15 osób z drugiej jednostki zostało ewakuowanych. To po ataku dronów na Morzu Czarnym w pobliżu Bułgarii. Według szefa dyplomacji Ukrainy ataku dokonała Rosja. 64% Polaków chce zmienić pracę, by otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Tak wynika z raportu Manpower. Z kolei 17% badanych twierdzi, że nic nie skłoniłoby ich do zmiany pracy. Zmieniamy temat. Kolorowe balony ustąpiły miejsca miechunkom. Nowa jesienna instalacja ozdobiła Stare Miasto w Lublinie.
5: Idealnie w klimat. Myślę, że pasuje tutaj do ulicy Lublina.
6: Kolorowa, ładna.
5: Rzeczywiście tak kojarzy się z jesienią.
4: Tak mówili turyści i mieszkańcy. Czerwona koszulka Michaela Jordana sprzedana na aukcji została wylicytowana za $14 milionów. Koszykarz wystąpił w niej w finałach Ligi NBA w 1998 roku.
3: Czy jeżeli ja wystawię swoją koszulkę, też będzie tyle warta?
4: Ale wypierz ją najpierw, wiesz?
3: A myślisz, że ta była wyprana?
4: No właśnie, myślę, że nie.
3: No to moja też nie będzie.
7: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Bo to trzeba fason trzymać, nie? 12 na zegarach, siemanko, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie epicko, no pewnie, że będzie. Alan Walker, Ava Max, Fate. No to rura.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. 15 minut po 12. Wy też na chwilę zwolnijcie. Wiem, że ciężko pracujecie. Wiem, że chcecie, żeby wszystko było dowiezione, bo jesteście bardzo ambitni w ogóle, ale bez kitu. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Może, ej, to jest dobry moment na to, by coś zjeść. Jakiś obiadek, jakiś lunchik, wiecie, tak korpo, nie? Ale generalnie pamiętajcie o tym, że chwila przerwy w pracy to nic złego i że dobrze by było się nawet trochę rozprostować, nawet wstać, bo jak będziemy cały czas siedzieć przy tych biurkach, słuchajcie, to ja nie mam dobrych wieści, bo potem będą nas bolały plecy. Część sobie teraz pewnie pomyślała, ty, ale zaraz, mnie już bolą plecy.

Stadionąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Two Colors i Prima Donna w Melo Radio, 28 minut po 12. Podkręcamy tempo z chłopakami, którzy zadbali o to, żebyśmy mieli fajny, muzyczny sztosik. Ja jestem im za to wdzięczny, bo naprawdę wiedzą, co robią. A odnośnie tych, co wiedzą, co robią, będzie jeszcze między innymi, uwaga, Pitbull, Avalan, Marlon Hofstadt. Będzie dobrze.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

Z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet. Po reklamie.

Lordly, 17 minut do godziny 13. Tu Melo Radio. Wiem, że wtorek, wiem, że do weekendu jeszcze trochę, ale zobaczcie, jutro już będzie środa i będziemy mega blisko piątku. I skoro o piątku gadamy, no to w piątek po 18 jest 30 Melo Radia. Ja tu widzę, że bez przerwy na miejscu pierwszym to pojawia się ona, czyli Liwka z numerem Poza Tobą Nic. A są jeszcze inne fajne sztosy, na które fajnie by było zagłosować. I tutaj mój pomysł na to, by rzeczywiście się pochylić nad tym numerem. I Like, Marlon Hofstadt i Softstar. Uważam, że to jest nuta, która zasługuje na wasze głosy. Jeżeli tylko chcecie, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam głosujcie. Imo, naprawdę sztosik.

0: Bardzo nastrojowe nagranie. Avalon For Nothing w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. No i już za niedługo dowiemy się, co nowego w kraju i na świecie. Będziemy mieli dla Was najnowsze newsy Melo Radia, ale to, czego możecie być pewni, no to zadbamy o Was, żebyście mieli bardzo dużo dobrej muzyki. Nie bez powodu, bo ta pogoda to po prostu jest jakaś porażka dzisiaj. Dużo słońca generalnie życzę.
1: A już o 13 zagramy.
0: O, mam słońce, gordo, loco loco. I ten numer zagramy jeszcze wtedy, kiedy inni będą gadać.
2: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź salon Arbitech w Toruniu przy ulicy Gertrudy Przybylskiej 11. Szczegóły www.daikin.pl.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Neonet, Neonet,
14: to korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
15: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
16: Psst, cześć, tu Influencen, ten od cen.
17: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
18: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
24: Tak.
0: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
0: Już robię drugą.
1: Na komputer.
0: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
0: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
25: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
26: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
27: Po reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM.
1: Dochodzi 13. Dorota Wertycka. Zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, to 46-latek zatrzymany w Obornikach w Wielkopolsce. Usłyszał także zarzuty znieważenia premiera i marszałka, dziennikarki, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szósty dzień związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku prowadzą głodówkę. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która wdraża restrukturyzację w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Przerwa w działaniu usługi CIDG na portalu biznesgov.pl potrwa do północy. W systemie wprowadzone zostaną zmiany, które mają zwiększyć m.in. ochronę danych przedsiębiorców. Pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej znaleziony w lesie w Puławach w Małopolsce. Trafił na niego grzybierz i powiadomił służby. Saperzy z Krakowa zabrali i zneutralizowali niewybuch.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Siemano, 13 na zegarach i wtorek, który całe szczęście pomału mija i zbliża nas do weekendu i to jest bardzo dobra wiadomość. Obiecałem, że będzie trochę słońca na antenie Meloradia. Obietnicę dotrzymuję. Gordo, loko, gramy to. No i gramy to nie bez powodu, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

graliśmy jego jedną z nowości, bardzo ładną zresztą, Don't Forget About Me. Możecie to usłyszeć w Meloradiu. Ale co jeszcze wam chcę powiedzieć? No to pan Los się troszkę, że tak powiem, wzruszył. Bardzo ładnie podziękował swoim fanom za to, że tak ciepło przyjęli jego muzykę. I tak się chłop wzruszył i w ogóle się ucieszył, że aż swój merch wypuścił. Cóż za przypadek.

0: Let's Me Forget You. Tak, podkręcamy tempo. 27 minut po 13. Fajna ta nutka. A będzie takich więcej, to możecie być pewni. Na przykład pojawi się... No taka współpraca, której dawno u nas nie było, czyli Will.i.am i Britney Spears, Scream and Shout. Będzie można krzyczeć i krzyczeć. Będzie też Avicii, Yellow Black i Wake Me Up, to na pobudkę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
2: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
3: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
2: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
3: To prawda.
1: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
4: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: A cappuccino też za 5?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: Ja nie, skarpeta na pieniądze.
20: Się rozpadła.
21: Noż do 100!
20: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
22: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
23: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
24: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
23: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Teraz w RTV Euro AGD 2 raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie 2 raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Wszystko, czego dziś chcę,
28: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie 2, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
29: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Natalia Dykel i Error. Dlaczego? Co ty zrobiłeś?
1: Adrian, grałem twoim i umarł.
2: No ale dlaczego ty spadłeś tam?
1: No bo myślałem, że jest double jump.
0: Dobra, słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że na kanale nadawczym możecie zobaczyć, że mamy konsolę w studiu i
1: bang, bardzo paki, się... paki, paki, hedy lecą.
0: No zaraz padniesz ty, no stary.
1: Spokojnie.
0: A, no i właśnie na tym kanale nadawczym dajcie znać pod zdjęciem z grą, w co mamy zagrać, co mamy dla was sprawdzić, bo my to z radością zrobimy. Także wbijajcie kanał nadawczy na Instagramie, Elo tu Melo, to jesteśmy my. A już teraz gramy Tobi Romeo, Fly High.

0: bardzo ładne nagranie o miłości. Iben i All of My Love w Meloradiu i 8 minuty do godziny 14. Tak, podkręcamy tempo. No, Iga i Mikołaj w studiu, siemanko.
1: Cześć.
2: Hej.
0: Dużo energii macie.
2: Bardzo dużo, wyspaliśmy się.
0: Mikołaj szczególnie.
1: Bo ja, wiesz co wypiłem
0: a
1: przed chwilą, dupnąłem, można powiedzieć.
0: Dosłownie, nice. Nice. To ja dziękuję za dzisiaj, to będzie
2: prosimy.
0: Bardzo fajny freak fight.
3: A już o 14 zagramy.
1: Take Me Back, Kygo i Max McNown. No i z czego Beka?
0: Taki szybki jest.
1: No bo musiałem zerknąć, no.
0: Bardzo dziękuję, trzymajcie się, jutro słyszymy się o 10.
2: Pa, zdrówka, pa.
0: Hejka.
3: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Budujesz? Remontujesz? MaxiCar Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. MaxiCar Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki.

0: teraz w RTV EURAGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
13: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
12: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
13: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
12: Spróbuj koniecznie.
13: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
0: Po reklamie. Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
14: Zbliża się 14. Dorota Wertycka. Służby wyjaśniają, co dokładnie stało się w jednym z mieszkań przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Znaleziono tam ciała 4 osób. Śledczy ustalają, kim są ofiary. Benzyna drożej, diesel będzie tańszy. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł. 11 groszy. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7 zł. 98 groszy. Partnerzy nie ostrzegli nas przed rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Według doniesień mediów Amerykanie grozili wcześniej Ukraińcom, że jeśli ci nie wstrzymają uderzeń na rosyjskie rafinerie, to przestaną się z nimi dzielić informacjami wywiadowczymi. Sukcesy polskich tenisistów Mai Chwalińskiej w singlu w Wuhan i Jana Zielińskiego w deblu w Szanghaju, a na korcie gra właśnie Hubert Hurkacz.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Mikołaj, jestem tak stara jak ty, bolą mnie plecy.
16: Ja śpię na podłodze i mnie nie bolą od tego momentu.
15: Okej. Okay.

0: fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Ale my dzisiaj nie o symptomach starości, tylko mamy bardzo dużo fajnych rzeczy przygotowanych dla was specjalnie.
2: Tak jest. Będziemy rozmawiać o zbliżającym się święcie, wydarzeniu, dniu, raczej chyba dniu w Polsce. Tak. To jeszcze w Polsce jeszcze nie święto, ale na pewno poruszymy. Będzie święto dla wszystkich fanów transu w dzisiejszym programie.
1: Mamy super gości.
2: Bo będziemy mieli dla was wyjątkowych gości właśnie. No i będziemy też rozmawiać o tym, że dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy.
1: Ja potwierdzam tę teorię. Iga Mikołaj, siemanko, take me back, tak zaczynamy.

0: to Basto, chodzi w Meloradiu. Niedługo będzie Halloween.
1: Tak jest. To jest święto, które, jak wszyscy wiemy, jest złe i trzeba je wyplenić.
0: Tak, tak, tak. Ja dlatego robię imprezę halloweenową, przebieraną na dodatek. No i właśnie duża część sklepów zdecydowała się na to, że trzeba usunąć jakieś zakrwawione noże i tasaki, wiadomo, z powodu ostatnich wydarzeń.
1: Co za przypadek.
0: I już... Nie wiem, no chyba nie będzie Halloween.
1: I bardzo dobrze.
0: Pani Edyta miała
1: bardzo
0: rację.
1: Dobrze właśnie.
0: Wiesz?
2: Halloween.
0: No.
1: No właśnie, no. Mówi wam to coś? Rozumiecie to?
0: Znacie angielski? Halloween.

0: Carla Fernandez nam tak ładnie gra. Co jeśli w Meloradiu, we Freak Fajcie? Wiesz, Mikołaj, przydałoby mi się trochę gotówki.
1: Ile razy ja to już słyszałem w swoim życiu z twojej strony? Policzmy, jakbym dostawał złotówkę za każdy razem, bo to bym ci miał z czego pożyczyć.
0: Mi dać w prezencie, jak ja ci mówię, że potrzebuję pieniędzy.
1: Ja też nie mam, ja też potrzebuję.
0: Bo mi się wydaje, że Sandra Dziura, taka tiktokerka, idealnie podsumowała problem wszystkich ludzi
1: trochę
0: na świecie.
1: Trochę tak, no.
0: Posłuchajmy, bo jej się zapytano właśnie o pieniądze.
2: Dlaczego nie masz żadnych oszczędności?
3: Bo wydaję pieniądze po prostu. Jak mam, to wydam.
2: Ale że nie trzymają się ciebie?
3: W ogóle się nie trzymają.
1: Bo to zawsze tak jest, nie? Że idziesz i nagle ci te pieniądze wypadają z kieszeni i o, tam lecą do kasy od razu.
0: Dlatego trzeba płacić gotówką. To jest girl math. Jak płacisz gotówką, to tak jakbyś nic nie wydał, nie? Bo nie znika z konta.
1: Masz rację, no. To jest świetny protip. Słuchajcie, jak chcecie trochę gotówki, no to jest szybka kasa od Meloradia. Możemy was wspomóc. 200, nawet 500 zł do wzięcia. Wystarczy udać się na meloradio.pl i tam napisać, na co byście wydali tę kasę.
0: Ty byś wydał na grę.
1: Na, nie, no już mam grę, już grę kupiłem. To na przekąski jakieś.
0: Na przekąski byś wydał. Ja na przykład na macze bym wydała. meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę. Mi się mega w ogóle ta Sandra Dziura spodobała.
2: Dlaczego nie masz żadnych oszczędności?
3: Bo wydaję pieniądze po prostu. Jak mam, to wydam.
2: Ale że nie trzymają się ciebie?
3: W ogóle się nie trzymają.

0: Mikołaj, mój chłopak nie chciał mi odpowiedzieć na pytanie, czy mogę ci je przeczytać?
1: Mhm.
0: Czy jakbym była w śpiączce przez 5 lat i ty byś w trzecim roku znalazł sobie dziewczynę, to byś z nią zerwał, jak ja się obudzę? Napisał, co to za pytanie, XD, i niecenzuralne słowo.
1: No ja się zgadzam z tą wypowiedzią generalnie, ale... to w sumie ciekawe pytanie.
0: Prawda?
1: Takie interesujące. Myślę, że nie.
0: Ale nie co?
1: No bym nie zerwał.
0: O! Ale...
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: dziwką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
5: 15 zł.
4: Lepiej.
5: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
4: Z kuponami?
5: Cieplej.
4: W Orlen Witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Ja nie? Skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Skalą.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Odgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
17: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Credit Agricole.
18: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Credit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Wbija

0: Dua Lipa Illusion. Teraz mam pocieszenie dla wszystkich, którzy są po 30 i czują się staro. Dua Lipa po 30 przeszła glow up. Wygląda lepiej niż jak miała 20 parę lat, więc nie przejmujcie się, jak jesteście już tak wiekowi.
1: Ty przecież cały czas ci to powtarzam, ale nie chcesz mi wierzyć.
0: No, to prawda. A propos staroci. Znaczy... trochę źle to ujęłam.
1: No, trochę tak, ponieważ we Włoszech wdowa, która już jest wiekowa, prawda? Postanowiła oddać swoją zabytkową posiadłość. Prawie 2 miliony euro wartości, meble, wspomnienia, 18-wieczne obrazy i to wszystko oddaje lokalnej społeczności.
0: Czyli musimy tam zamieszkać.
1: Tak, ponieważ ona nie ma swoich dzieci, więc stwierdziła, że cała okolica może po jej śmierci korzystać z tego budynku, mogą sobie tam robić jakieś eventy, wziąć ślub na przykład.
0: Gdzie jest haczyk, panie redaktorze? Musi być jakiś.
1: Właśnie nie ma, no. Jest tylko umowa, że przez 90 lat gmina nie może nic zmienić w tym budynku, ani go rozwalić.
0: Czyli imprezy codzienne.
1: Tak.

0: ale my podkręcamy tempo w tym Melo Radio. To Freak Fight, Hard to be Around. Świetnie gramy, zbliża się 15 i to oznacza newsy Melo Radio. Ale co po 15 się u nas wydarzy?
1: Po 15 będziemy mieli dla was wyjątkowych gości. Porozmawiamy sobie prawda. O ich muzyce. Wiesz co, chciałem jeszcze do tych newsów wrócić, ale przypomniałem sobie, że w sumie same poważne będą w tej godzinie.
0: Proszę się skupić.
2: A już o 15 zagramy.
1: How does it feel? Dub Dogs.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
3: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
16: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
15: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
18: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
17: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
18: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
17: Spróbuj koniecznie.
18: Bella Panty Intima Plus. codziennie naturalnie pewna.
19: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
20: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
19: Pewne zwycięstwo.
20: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
22: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza ucztę!
25: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
24: Pieskie życie ma smak!
25: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
26: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Doktor Materac. Teraz twój sen w stylu italiano.
27: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
28: Dochodzi 15. Dorota Wertycka. Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i wicepremiera, zostanie przesłuchany. 66-latek został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu i przewieziony do Warszawy. 11 osób uznano za zaginione po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. 5 osób uratowano, w tym jedną ze statku, który zatonął. Władze Ukrainy, skąd pochodziła połowa załogi, o atak oskarżają Rosję. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie. Papież Leon XIV przejdzie dziś operację usunięcia guzka z płuca. Watykan przekazał, że papież jest już w poliklinice w Rzymie i pozostanie tam około tygodnia.
29: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i z nami specjalni goście, Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska.
1: Cześć.
30: Dzień dobry.
1: Bardzo nam miło tu gościć.
0: Super, to za chwilę przejdziemy do rozmowy.

0: zbryska, a my mamy tak wspaniałych, ciekawych gości w ogóle. Matt Bukowski właśnie realizuje wejście na antenie Meloradia. Możesz teraz kliknąć tam. No pięknie, no pięknie. Troszkę ścisz Hebel tam drugi, obok, B. Idealnie. Wielkie
1: to niesamowite, jak łatwo nam zabrać pracę.
2: Czuję się jak po prostu prawdziwy radiowiec z 10-letnim doświadczeniem.
0: Tak to mniej więcej wygląda. I naszymi gośćmi są Matt Bukowski i Natalia Wojciechowska. Cześć raz jeszcze.
3: Dzień dobry.
0: Cześć. Wy zasłynęliście swoim numerem. To się stało wiralem dosłownie. Grawitacja.
2: No tak, właśnie przez pierwsze parę dni było ponad 2 miliony odsłon na rolkach. My byliśmy po prostu w szoku, po prostu tak to wrzuciliśmy sobie do neta, zobaczyć co się stanie, no i jesteśmy, wow.
3: Jesteśmy tu, nie?
1: Grawitacji oczywiście posłuchamy też jeszcze w tej godzinie, ale no musimy wrócić do początków, do waszych początków. Jak wy w ogóle się odnaleźliście ze sobą?
2: No to było tak, że Natalia do mnie napisała na Instagramie, tak troszeczkę nieśmiało, z taką pewną nieśmiałością, tak? Czy zrobimy coś razem? Ja powiedziałem, no oczywiście, bo w ogóle przez mniej więcej 2 ostatnie lata tysiące ludzi nas tagowało wzajemnie na naszych TikTokach, więc musiało do tego dojść w końcu.
0: Okej.
1: Czy was przymusili po prostu fani?
2: No to słuchaj.
3: Tak, no bo ja ogólnie właśnie tworzę polski trans. Bardziej tym zasłynęłam na TikToku i tak dalej. No i właśnie z tego, że Matt Bukowski jest bardzo dużym DJ-em transowym właśnie w Polsce, to pomyślałam, że z racji tego, że tak dużo ludzi nas oznacza, to warto było coś razem zrobić. No i Piotrek się zgodził.
0: Świetnie, słuchajcie, za chwilę porozmawiamy o Tomorrowland i o waszym numerze jeszcze więcej, a tymczasem, drogi DJ-u, zagraj nam kolejny numer.

0: New Vibe Who Dis. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Mamy dzisiaj super gości, Matt Bukowski i Natalia Wojciechowska, którzy oczarowali nas swoim najnowszym numerem. Siemanko raz jeszcze.
1: Siemanko.
0: I chcemy z wami porozmawiać o Tomorrowland. Na pewno kojarzycie ten experience.
1: No oczywiście. Ciężko nie kojarzyć, nie? Mhm.
2: To jest takie DJ-skie marzenie.
0: No właśnie. Mhm. Czy uważacie, że zagracie kiedyś na Tomorrowland?
3: No właśnie, czy to jest marzenie, czy to jest cel? Już
2: to jest jeden z takich moich celów na pewno. Mm-hmm. Nie jest to proste w ogóle. Znaczy, no, wiadomo, prawda? Ale no, miałem już wiele zagranicznych występów, nawet w ponad 20 krajach mi się udało zagrać, mm-hmm. ale ten Tomorrowland to jest właśnie taki trochę święty graal.
0: Okej, okay. A jak u ciebie, Natka, z tymi marzeniami?
1: W moim przypadku ja akurat bardziej tak się skupiam na Polsce i moim marzeniem są takie troszeczkę mniejsze festiwale jak na razie, jakieś tam, znaczy mniejsze, to nie mniejsze Sunrise i tak dalej, to już duże festiwale, nie? Ale w porównaniu do Tomorrowland. Ale co przyszłość przyniesie, to zobaczymy. Tak naprawdę jestem otwarta na wszystko.
3: Czyli jeszcze tak nie wybiegacie daleko myślami do przodu. Na razie się skupiacie na tym, co jest.
1: Ja na razie nie, ale myślę, że Piotrek śmiało
2: no i przede wszystkim
1: może.
2: Robimy piosenkę po polsku, prawda? Robimy, mm-hmm. nawet kolejne mamy w planach i mi się wydaje, że właśnie polski rynek ma tutaj duży potencjał, żeby zrobić coś fajnego.
0: Właśnie, my jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o tej muzyce trans, ale to za chwilę. Najpierw absolutny król, czyli Alan Walker, Ava Max i Fade w Meloradiu. We'll be right back.

0: Sorry w Malo Radio, Don't Go Breaking My Heart. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie i za chwilę podkręcimy je jeszcze bardziej, bo Matt Bukowski i Natalia Wojciechowska cały czas z nami w studiu i jeszcze w tej godzinie zagramy Grawitację.
1: Czy czujecie ekscytację? O, zrymowałam.
2: O, oczywiście, ekscytacja i wszystkie inne uczucia.
1: I grawitację, dobra, to nie odchodźcie za daleko.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio i Nowrocław na

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Muzyka i głos AI.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Po reklamie.

0: Była Pink, teraz West End. Get this party started. W Meloradiu tak się podkręca tempo, a my tutaj zrobiliśmy taką imprezę z takimi gośćmi. Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska. Wiecie, że za moment zagramy Grawitację?
1: Mam nadzieję, że ta piosenka was tak zgrawituje.
0: To jest w sumie trend aktualnie w polskim internecie. I właśnie, czy to jest taki początek nowego ruchu w polskiej muzyce elektronicznej?
1: Tak, mamy nadzieję właśnie, że nasz język jest naprawdę przepiękny i będziemy go więcej wykorzystywać właśnie w muzyce elektronicznej. I żeby to nie było, że to jest disco polo, prawda? Bo takie są też oskarżenia. To jest muzyka bardzo emocjonalna, bardzo taka płynąca, przestrzenna. I ona jest przede wszystkim chyba po to, żeby wywoływać w nas emocje.
2: Tak, zdecydowanie. To jest taka dla nas cudowna nisza do wypełnienia, także może jeszcze następne nawet numery jakieś tam wpadną w naszym wykonaniu, także...
1: No tak, oczywiście. Przede wszystkim mamy tutaj duży taki przekaz. Właśnie chcieliśmy, żeby ta piosenka miała jakieś takie, żeby można było się z nią utożsamić przede wszystkim, czyli treść jest taka, że jesteśmy na przykład po rozstaniu, prawda? I jakby... Jak to właśnie to powiedzieć? Bo ty głównie wiesz...
2: Także nie chcemy już być z tą osobą, ale ta grawitacja w pewnym sensie właśnie tej osoby przyciąga nas cały czas do niej.
1: Dokładnie okay. Tak. Więc to jest nasz przekaz i oby się niósł.
3: No to niech się teraz poniesie, zapowiecie, swój własny utwór w Meloradiu.
1: Oczywiście, z tej strony Matt Bukowski i
2: Natalia.
1: I słuchacie utworu Grawitacja na antenie Meloradia.
0: Dajcie głośniej teraz, juhu!

0: Ależ to jest bęgerek. Grawitacja w Meloradiu. Jak emocje, słuchajcie.
1: No super, w ogóle fajnie u was gościć i bardzo dziękuję za tą szansę. W ogóle za granie tej piosenki, za całe zainteresowanie. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni.
2: Tak, dokładnie. To jest niesamowite uczucie, także dziękujemy i do następnego, mam nadzieję.
3: No lecimy, my też mamy nadzieję, czekamy na więcej.
1: I lecimy dalej właśnie z kolejnymi utworami.
0: Trzymamy mocno kciuki, wpadajcie do nas jak najczęściej. Buziaki.
1: Jasne, dzięki.
2: Dzięki.
0: Powodzonka.

0: Rise and Grove Coverage. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, we Freak Fajcie. Ale fajnie było u nas teraz, co?
1: Bardzo fajnie. No ja naprawdę czekam na więcej. A już o 16 zagramy. A jeżeli czekacie na I Like, to zaraz będzie.
0: Tak zwany DJ Daddy, tak o sobie mówi Marlon Hofstadt punktualnie.
1: Z tym Daddy.
0: O 16, to moje ulubione słowo.
1: Masakra.
0: Zaraz po wypłacie.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Zabrałabym męża na go-karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
4: 200 w tym momencie trafiają do ciebie.
3: Dzięki wielkie, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665-042-313. Luna, Luna, Luna.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
15: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
14: A co to znaczy CCD?
15: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
14: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
15: Od Oleofarm.
16: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
7: O reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
8: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
7: Co jest grane w Inowrocławiu?
9: Uwaga słuchacze, jeśli lubicie post-punk, zimną falę i mocne gitarowe brzmienia, to ten koncert warto zapisać w kalendarzu. Już 17 października w Leonard Galerii przy Farnej 6 w Inowrocławiu wystąpi zespół Pornografia. Formacja związana z początkami polskiej sceny gotyckiej i alternatywnej. Zespół ma na koncie m.in. występy na festiwalu w Jarocinie oraz Castle Party. Ale zanim pojawi się gwiazda wieczoru, publiczność rozgrzeje zespół KOR. Inowrocławska grupa wraca po przerwie i zaprezentuje się w nowym składzie. Galeria otworzy swoje drzwi o 18, KOR rozpocznie granie o 19, a Pornografia pojawi się na scenie o 20.30. Zapowiada się wieczór z dużą dawką gitar, charakterystycznym chłodnym klimatem i muzyką graną zdecydowanie bez kompromisów. Pamiętajcie, sobota, 17 października, Leonard Galerii w Inowrocławiu. Nie może was tam zabraknąć. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
8: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
10: Zbliża się 16. Dorota Wartycka. To szósty dzień głodówki. Prowadzą ją związkowcy w szpitalu w Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która restrukturyzuje placówkę zadłużoną na ponad 200 milionów złotych. Płynie do nas mniej tanich paczek z Chin. Od lipca doliczana jest do nich dodatkowa opłata 3 euro. Od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna stawka w wysokości 2 euro od paczki. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię wydała Komisja Wenecka. Chodzi o czwórkę sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy nie dostali zaproszenia od prezydenta na ślubowanie oraz sędziego wybranego we wrześniu. A teraz najnowsze dane o tym, ile śpimy w dni pracujące. Przeciętnie Polacy śpią 7 godzin i 4 minuty, w dni wolne 7 godzin i 39 minut. To wynik badania CBOS-u.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: 16, słuchacie Freak Fightu, nie mów do mnie teraz.
13: Ale o co ci chodzi?
12: Mogłabym ci
13: ja
12: tak
13: się
12: powiedzieć.
13: Obrażam teraz.
12: Nie, to ja się
13: to
12: obrażam.
13: Ja się obrażam.
12: To jesteś
13: ja
12: botem?
13: Już jestem obrażony, już za późno.
12: Boty się obrażają, o tym pogadamy za chwilę.

0: Weekend, no jeszcze chwilę. Chociaż w Meloradiu mamy taki weekend codziennie. Sztuczna inteligencja może się obrazić i teraz aplauz dla mnie, bo ja zawsze mówię proszę, dziękuję,
1: brawo,
0: pomóż mi.
1: Jak maszyny powstaną przeciwko nam, to ciebie oszczędzą akurat.
0: Jej!
1: I właśnie chyba ktoś się boi takiego scenariusza ze Skynetem, ponieważ jedna z firm, która stoi za jednym z największych modeli, postanowiła wprowadzić do swojego regulaminu zakaz uporczywego i bezcelowego obrażania modeli.
0: No słusznie, one też mają uczucia, tak?
1: Tak?
0: Tak?
1: Tak?
0: No nie wiem.
1: Czyli zaczęło się, zaczyna się. Już zaraz się zacznie.

0: Smolasty, Trips i piosenka o oczach.
1: Tak, o dużych oczach, jak znaki drogowe.
0: Pięknie.
1: Była taka akcja, że sędziowie polscy ukradli taki znak drogowy.
0: Bawisz i uczysz.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: Mikołaj aż nie może z wrażenia, że my rozdajemy
1: kocham,
0: te pieniądze.
1: Kocham ten moment, kiedy możemy komuś wręczyć gotówkę prosto do ich rąk. A właściwie do jego ręki, bo dzwonimy do Wojtka w tym momencie, który ma 5 sygnałów na to, żeby od nas odebrać telefon.
0: Wojtuś, nie rób nam tego, my bardzo czekamy i bardzo cię prosimy, żebyś jednak odebrał ten telefon. Szybka kasa od Meloradia, no chłopie.
1: Już 3 za nami, zbliżamy się bardzo niebezpiecznie do 4.
0: Zestresowałam się. O, Wojtek, cześć, Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Dzień dobry.
0: Co robisz?
3: Wyszedłem z pracy właśnie.
0: Super, świetne.
1: Dobrze się składa, ponieważ byłeś na meloradio.pl i po pracy możesz teraz zrobić sobie bardzo ważny przystanek. Powiedz, na co byś wydał kasę, szybką kasę od Melo.
3: Na pluszaka, krecika.
0: A dlaczego na krecika?
3: No bo to jest pamiątka z dzieciństwa, by była tyle, co ja godzin spędziłem na bajce, krecik za małego. To jest niezliczone. Do teraz uwielbiam do niej wracać. Przypominają się czasy, jak po prostu no, świat wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Nie trzeba było zasuwać do tej pracy codziennie rano.
1: Oj tak, oj tak.
3: Ale no, niestety, dorosłość.
1: Ahoj, Wojtek, 200 lecą do ciebie.
3: Super.
0: No i pięknie.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Colors, Prima Donna. Wysyłacie nam różne głosówki, to jest mega miłe, chociaż wydaje nam się, że słuchaczka pomyliła stacje radiowe.
1: To chyba było do twojego byłego.
0: Mogło tak być, bo głosówka brzmi tak, nie zadaliśmy żadnego pytania.
2: Aha. Witajcie, ja mam dzisiaj dzień na tak. A dlaczego? Wracam z pracy, idę do domu, zjem obiad, który już na mnie czeka i nic nie robię. Żyć nie umierać.
0: Oj tak.
1: Zazdro.
0: Zazdro. No. Może, a może to jest zaproszenie, że my też możemy iść na ten obiad?
1: Dobra, no to wpraszamy się.
0: Wyślij adres.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Melora.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694-221-533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: A teraz w RTV. Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać z

plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak.

0: Nie mogę cię zapomnieć. Ciekawe, ile osób musi sobie to powtarzać, jak jest na imprezie na przykład. Taką mantrę.
1: Ja nie mogę zapamiętać ludzi na imprezie, jak
0: też nie poznaję, fajnie.
1: To jest mój problem.
0: A to jest
1: ja mam
0: duży
1: w drugą
0: problem.
1: Stronę.
0: Też spory problem mają francuskie sklepy, ponieważ był cyberatak na lodówki i zamrażarki.
1: No tak, 300 sklepów różnych sieci zostało trafione tym atakiem hakerskim. 270 tysięcy euro straty. No i niestety bardzo dużo jedzenia, które trzeba teraz wyrzucić.
0: To jest mega niefajne, że tyle jedzenia. Bo trzeba było po prostu zadzwonić do nas, my byśmy z Mikołajem to zjedli.
1: Tak, ja bym opałaszował jakąś taką lodóweczkę, jakby było
0: dużo
1: mięska, nie, jakieś salami, coś takiego.
0: Omelette du fromage.
1: Omelette du fromage. No ciekawe, kiedy będą teraz wychodzić na ulicę i podpalać samochody.

0: Confession, James Hype.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Another Talk to You.
0: Nie nudzi nam się ten kawałek i zagramy wam go punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni grają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Maryn Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Świeży, tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Inowrocławiu?
1: Październik będzie pełen emocji w Leonard Galerii. Wystawy, koncerty i wydarzenia kulturalne. O szczegółach opowie gospodarz Leonard Franciszek Berendt.
2: W październiku dużo będzie się tutaj u nas działo. 17. Petarda, pornografia i między innymi chyba w Saporcie będzie grać nasza kapela tutaj z Inowrocławia. Korn, zespół Korn. 24 albo 25 jeszcze dokładnie poinformuję, będzie spotkanie z pisarzem. Będę swoją książkę przedstawiał. Prowadzący Jakub Kozłowski, znakomity redaktor, wszystkich znamy w Inowrocławiu. I miesiąc zakończy Monika Barakomska ze swoimi uczennicami.
1: Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Zbliża się 17. Dorota Wartycka. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła do tej pory policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. 11 osób jest zaginionych po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Jeden zatonął, uratowano jednego członka załogi. Drugi statek należał do ukraińskiego armatora, a wszystkich marynarzy ewakuowano do portu w Warnie. Licealiści we Francji wciąż protestują. W podparyskim Saint-Denis do manifestantów dołączyła szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg. Zamkniętych jest dziś około 200 szkół. Protestujący domagają się większych pieniędzy na edukację. Nie 21, a 20 października nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Zaprzysiężenie odbędzie się o 18.30.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu. Co mówimy w korku na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
6: Wiele rzeczy można powiedzieć. WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie. Odnośnik na meloradio.pl.
5: Ja wiem, co ty byś chciał powiedzieć. Ja z tobą wielokrotnie jeździłam.
6: To prawda. Ja jestem dosyć niespokojnym kierowcą.
5: Co mówimy w korku na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: mówimy w korku na literę K?
1: King of my castle.
0: Pięknie.
1: To jest taka propozycja, ale wy możecie mieć lepsze oczywiście. WhatsApp Meloradio, tam się kierujcie. Odnośnik na meloradio.pl. Co mówimy w korku na literę K?

0: Lay low, Tiesto w Meloradiu. Co mówimy w korku na literę K? Czekamy na głosówki od was, które nagrywacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl i mamy głosówkę od Ewy.
1: Na literę K w korku można powiedzieć kurwaki.
0: Ojojojojojojojoj.
2: To bardzo, tak jak ja mówię, bardzo podobnie.
0: No jest też tekstówka. Ja mówię bardzo często kura przez W, Iza.
2: W sensie wura.
0: Tak.
2: Wura, skóra i komura, wiadomo.
0: Co mówimy w korku na literę K? To jest nasze pytanie. Głosówki nagrywacie na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl.

0: Idźcie za moimi plecami. Kurdulki!
1: Kurdulki!
2: Kurdulki na drogach są. To słodkie.
1: Słodkie. Mamy też Paulinę.
3: W korku na literę K mówię, kocham korki.
1: Jasne. Nie wierzę. To może Piotrula?
4: Kocham korki. Droższe kursy przez to stanie w nich. Pozdro dla wszystkich taksówkarzy i muszących w nich stać. W sensie w tych korkach. Pozdro.
2: Czyli tak jest jakaś grupa społeczna, którą cieszą te korki.
1: Dobrze wiedzieć, bo trzeba odnaleźć we wszystkim przyjemność.
2: Tak jest.
1: Czekamy na głosówki od was. Co można powiedzieć w korku na literę K? WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Surfing the World Away w Melo Radio. Co mówimy w korku na literę K? Paulala.
1: Gdy stoimy w korku, możemy powiedzieć kurczę pieczone.
2: W ogóle jaka tu jest kultura na tym naszym WhatsAppie Melo Radio? Jak tutaj nikt nie przeklina, wszyscy się ładnie wypowiadają w tym korku.
0: Jesteśmy z was dumni.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Grę piłkarską na konsolę.
6: Ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
5: Super, dzięki bardzo.
4: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
9: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Codziennie.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
19: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent
12: na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio,
12: na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi.
0: Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
20: Po reklamie.

0: Jax Jones, Ray, You Don't Know Me w Meloradiu, ale się rozgadali nasi słuchacze. I to jest super, bo my sprawdzamy, co można powiedzieć w korku.
1: Tak,
0: na literę
1: K.
0: Przemek?
2: Ja mam z tej strony Przemo. Stojąc w korku, powiedziałbym, kurczę, kawy bym się teraz napił.
0: O!
1: To jest niebezpieczne. Co jak się siku zachce?
0: No to butelka. Nie, nie. Klaudia.
3: Kurde, no w końcu mogę odpocząć.
0: Nie powiedział nikt nigdy.
1: No właśnie.
0: Mamy też taką głosówkę.
4: Ja właśnie w nim stoję i jest katastrofa.
0: Aj.
1: No to życzymy wam szerokości, żebyście do domu dotarli szybko.

0: Mikołaj,
1: tak?
0: Ja bym chciał, żebyś powiedział na antenie to, co powiedziałeś mi 2 sekundy temu.
1: Nie mogę.
2: A dlaczego? Co to było?
1: No nie mogę.
0: A dlaczego?
1: No nie mogę.
0: A dlaczego?
1: No nie mogę.
0: Chyba nie dogadamy się, coś mi się tak wydaje.
2: No powiedz.
1: No nie mogę, dosłownie nie jeden. Mogę.
2: A było to brzydkie słowo?
1: No takie na D, kończące się na pa.
2: To chyba okej.
0: I w środku z samogłoską.
1: Tak.
0: I powiedział mi to 3 razy. I nie wiem, w jakim kontekście.
2: Co byś chciała, Tolka?
1: Sprawdzałem, czy na pewno nie słyszysz.
0: A to słyszałem akurat. I słyszę też to, że po 18 idziemy w Melo i będzie fajnie.
1: No ta.
2: Będzie najlepiej.
0: O, dziękuję. Cóż za komplement. Iga, komplement ciebie jest zawsze złotem, muszę ci powiedzieć.
2: Bardzo, w ogóle ci dziękuję. Też.
3: A już o 18 zagramy.
0: Fast Boy Music.
2: No sobie podziękowaliśmy, tak?
0: Jak komplementy też. To tylko od Igi. One tak. Są najbardziej wartościowe.
2: Dziękuję, bo na przykład Mikołaj nie podziela tej opinii, bo mówi, że go obrażam, jak daję komplementy.
1: No to strasznie mnie dzisiaj tak skomplementowałaś, że obrażam się.
3: Melo Radio i Melo Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
4: Możesz płacić telefonem, gadać.

0: Program jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak. So let me dry. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
3: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
4: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
3: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
5: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
3: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
13: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
12: To moje składki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
13: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
12: Spróbuj koniecznie.
13: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
12: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
13: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
12: To moje składki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
13: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
12: Spróbuj koniecznie.
13: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Zbliża się 18. Dorota Wertycka. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej trafili w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Na godzinę zamknięte zostało lotnisko w Norymberdze, po tym gdy samolot lecący z Korfu nadał sygnał alarmowy oznaczający uprowadzenie. Policja nie stwierdziła zagrożenia, a śledczy podejrzewają uszkodzoną radiostację. Benzyna drożej, diesel taniej. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,11 zł. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7,98 zł. Organizacje z 16 krajów Unii chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną i by dzięki temu można ją było lepiej chronić. Można się już podpisywać pod skierowaną do Komisji Europejskiej inicjatywą w tej sprawie. Potrzeba co najmniej 1 000 000 podpisów.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Idę w Melo.
3: Słuchajcie, nie wiem jak u was, ale u mnie dość mocno szalony wtorek, więc trochę szaleństwa też wpuszczę wam w głośniki i słuchawki. Fastboy i Music Sounds. Od tych pozytywnych wariatów sobie rozpoczniemy, a dalej to będzie tylko lepiej. Obiecuję. Tu Pychu, siemano, 18 na zegarach.

Da, to Lost Frequencies i Marii Frost w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 18:18 na zegarach, a ja za chwilę będę chciał was wyciągnąć na bardzo fajną imprezę.

No mi się zawsze cieplej na serduszku robi, jak tylko słyszę ten numer. To United Nations i Out of Touch w Meloradiu, 18.17 na zgarach, a jak najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej, no to oczywiście my mamy na nie wlotki. No i tak się składa, że już 16 października, to w ten piątek, w warszawskiej progresji zagra Hilo, czyli trochę takie alter ego Olivera Heldensa, no znacie go z wielu hitów na antenie Meloradia, no między innymi Out of Love, jego gramy. No a wiem, że też jest wielu z was, którzy chcieliby się tam pojawić i zobaczyć tego gościa.

0: To Avalon w Melo Radio. Jeszcze pachnie nowością ten numer, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. No, szczególnie wieczorami. Tych nowości gramy wam całkiem sporo. 25 minut po 18. Za chwilę za to polecimy klasykiem. Będą Calvi i Remi z ich kultowym Explosion, ale powiem wam też, czego nie robić, jeśli jedziecie autobusem.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Auć! Kłujący? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Dużo dobrego.
19: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
20: Inomax, Inowrocław zaprasza.
21: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
22: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Don't Say Goodbye. No ja baj nie mówię, mówię siemano, pychu z tej strony. Słuchacie Melo Radio, 18 minut do 19. Tego nie przewozimy w komunikacji miejskiej. Słuchajcie, nie róbcie jak jeden ziomek we Wrocławiu. Jak czytam, wprowadził do autobusu elektryczny monocykl. A ten się nagle odpalił, zadymił cały autobus, spowodował w ogóle wiele szkód. No na szczęście nikomu się nic nie stało, choć sytuacja, przyznacie, dość nietypowa. No i tak sobie pomyślałem, że człowiek chciałby choć moment spokoju, siada sobie do autobusu, a nawet tam dymy. Eleanor i Back to Yours. To nowość na antenie Melo Radia. I've been fighting.

0: Man with the Wolves i Robin Schulz. Fajnie gramy do powrotu z pracy, co nie? A może gdzieś w drodze na zakupy nasza playka jest niezawodna. No zresztą posłuchajcie, co będzie za moment, bo 19 się zbliża.
1: A już o 19 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w melo. No i cyk, mamy 19, a my za moment rozpoczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. No ale wcześniej gramy Gipsy PZ, ich karnawał, to na początek. Tu Pychu, siemano.

Everlasting of Mello, Armin van Buuren i Sasha. 19.08 na zegarach, słuchacie Mello Radio, no i to czas rozpocząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, no a wy próbujecie zgadnąć, co mam w głowie. I dziś myślę o miejscu. Nie najlepiej jest, jak często to miejsce odwiedzamy, choć w sumie to nic za to nie płacimy. Za to, że tam jesteśmy. 321-321-777. Ten numer telefonu za chwilę wam się przyda, żeby dzwonić i zgadywać. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, a skiety Mello Radio są do zdobycia za poprawną odpowiedź.

0: Neptunika i What If. To jest właśnie Mela Radio. 19:19 na zegarach. O czym myśli? Pychu. No i to jest ten moment, żebyśmy rozpoczęli sobie na dobre naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o miejscu, nie najlepiej, jakie często odwiedzamy, choć w sumie no nie płacimy za to, że tam jesteśmy. No to czekam na wasze propozycje. 321-321-777. Słyszę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, Konrad mówi.
0: No to Kondziu, dawaj, o czym myśli Pychu.
1: Czy to przychodnia?
0: Nie, ale jesteśmy bardzo blisko tej dobrej odpowiedzi. Halo, jak masz na imię?
2: O, ja Kasia, już odchodzę od radia powiedzieć przeżyć.
0: O, cudownie, no to o czym myśli Pychu?
2: No jeśli tam niedobrze jak jesteśmy i nie musimy płacić, to ja myślę, że u teściowej.
0: Ale wy mnie rozbrajacie waszą kreatywnością. Zapiszę sobie tę odpowiedź na następny raz, ale niestety nie to, Kasia, dzisiaj.
2: Okay.
0: Ale wybaczysz mi, dobra? Wspaniale. Kasia się rozłączyła. Nie wiem, czy to oznacza, że dała mi kosze, czy że mnie już nie lubi, no ale dobra, spróbujemy tutaj. Halo, jak masz na imię?
3: Halo.
0: Tutaj chyba się nie dogadamy. No to odbieram tu. Halo, jak masz na imię? Halo. Tutaj też nie słyszę. Słuchajcie, odchodźcie od radia, jak dzwonicie, bo wtedy będziemy się dużo lepiej słyszeć. Halo, jak masz na imię?
4: Michał.
0: Michał, no to o czym myśli Pychu?
4: O dentyście.
0: Też dobry strzał, ale nie o to chodzi. Chodzi o coś bardziej ogólnego. No ta przychodnia była blisko. To jest coś większego niż przychodnia. Jeżeli chodzi o to, ile miejsca właśnie taki budynek zajmuje. No to co? Runda druga, w nią gramy już za moment. O czym myśli Pychu?

0: Ordinary, E. Laurent, Let Me Forget You. O czym A my wracamy do naszej zabawy O czym myśli Pychu. Słuchajcie, dziś myślę o miejscu. Nie najlepiej jest, jak często je odwiedzamy, choć nie płacimy tam w sumie za pobyt. Nie chodzi o przychodnie, nie chodzi o obiad u teściowej. To nie są dobre strzały, ale czekam na kolejne. 321, 321, 777. No ta przychodnia to była naprawdę blisko. No i już bardziej podpowiedzieć nie mogę. Chodzi o taki troszkę większy budynek od przychodni, no, do którego, no ja jeszcze bardziej podpowiem. No, chodzimy jak jest już dość źle z naszym zdrowiem. No to czekam na poprawną odpowiedź. 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod który dzwonicie, no i próbujecie trafić, a ja czekam, aż jedna z moich dwóch lampek się zaświeci i to się właśnie wydarzyło. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, cześć, Karol.
0: Karol, no to o czym myśli Pychu?
1: O szpitalu.
0: No dokładnie, no nie fajnie jak się tam trafi, nie?
1: No nie do końca.
0: No i chyba,
1: nie jestem dobrze.
0: Chyba, że w naszym kraju jest się pewnym lekarzem, to wtedy można wiele zarobić. Dobra, nie powiedziałem tego, słuchajcie. Karol, w tym momencie z KTML Radio trafiają do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
2: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: autopromocja. Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna. Monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
0: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Oj, widzę, jak wam się głowa buja za kółkami waszych aut i palce stukają o kierownicę. Ale co się dziwić? W końcu to Beatrix w Mela. Somebody's watching me. 20 minut do 20. Pychu z tej strony. Siemano. Uważajcie, gdzie parkujecie. Tak a propos jazdy autem. No bo niektórym do głowy różne pomysły przychodzą. Nieprzesadnie mądre. Na przykład czytam, że pani w Legnicy nie stanęła jak wielu innych między rogatkami, tak o, nie wiadomo po co. Stwierdziła, że dosłownie pod nimi zaparkuje. Więc stanęła na trochę dłużej. No bo jak tłumaczyła, spieszyła się. Więc jak czasem poczujecie się głupio, to pomyślcie sobie, że ta babka to zrobiła i jeszcze uznała wtedy, że to jest dobry pomysł. Lost Frequencies, jego zupełna nowość. Mega przyjemna. Don't forget about me.

0: czas dla muzyki na świecie. Lady Gaga między innymi, jej wielkie hity. Powoli Rihanna już wchodziła do świata muzycznego, ale też nuciliśmy właśnie ten numer. Number One. To Team G, Strider i End Up w Mela Radio. Jeszcze przed 20 ona za chwilę wybije.
1: A już o 20 zagramy.
0: Eli Aux i Lavinia Reasons. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Autopromocja. Festiwalant on Air w Meloradio.

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź salon Arbitech w Toruniu przy ulicy Gertrudy Przybylskiej 11. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Inomax, Inowrocław zaprasza.
8: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Jeździ ci po głowie myśl o nowym aucie? Zanim ruszysz do salonu, odpal Allegro. Znajdziesz tu nowe i używane samochody od autoryzowanych dealerów takich grup jak Cichy Zasada, Lelek i Bednarek. Wszystko masz w zasięgu ręki na samochodyallegro.pl.
16: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
17: Chyba rurka.
16: A, no faktycznie.
17: No.
18: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
19: Po reklamie.
0: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: na 98.1 FM.
1: No i mamy 20, a ja w tej godzinie powiem wam, w jakim stanie są polskie drogi. Ale wcześniej zagramy, bo nasza playlista jest w stanie doskonałym. Ila Jałoks i Lawinia. Ich Reasons na początek, za chwilę Minelli, jej Ram Pam Pam, będzie fajnie. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.

Turn the Lights of To Juste i Jackstyle w Melo. 14 minut po 20, za chwilę Kizę i Bledka wlecą z numerem 100 BPM. Luksus kosztuje. A o tym dowiedział się właściciel pewnego bardzo drogiego auta. Zaczyna się jego nazwa na Mac, kończy na N. No i gość, który takie auto posiada, pojechał nim jedną z gminnych dróg w Polsce. No i teraz ta gmina, po której jechał, musi się dorzucić 450 tysięcy złotych do odszkodowania. Bo samochód wjechał w dziurę i się uszkodził. Ocenie styknęło, no i z hajsu gminy musieli mu oddać, no bo jechał wolno i przepisowo i to przez stan drogi było uszkodzenie. No to niech teraz wjedzie do jakiegokolwiek z polskich miast. Szczególnie gdzieś, gdzie obok są remonty. To zostanie milionerem w 5 sekund.

No i możemy się poczuć jak w piątkową noc. Can't fight this feeling. Sophie Lis-Baxter i Junior Caldera w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 20:27, a pamiętajcie, że piątkowe wieczory i noc, tak samo jak i sobotnia zresztą, to dobre melo w Mela Radio. Prawdziwe dobre melo, no i sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Bardzo zapraszamy was do tego, żebyście byli razem z nami wtedy i słuchali, no między innymi sety od gościa, którego nowość zagram za moment, czyli Tiesto. On w piątki od 22:00. Tiesto i Hard to be Around.

Lose Control to Meduza i Becky Hill w Meloradiu. 19 minut do 21 nam zostało, a wielkie emocje mamy nad polskim morzem w Gdańsku, no bo nasze dziewczyny, nasze reprezentantki Polski walczą o awans do drugiej rundy baraży o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbędą się w przyszłym roku w Brazylii. No i bardzo zacięte mecze prowadzą z damską reprezentacją Belgii. No i doszło nawet do rzutów karnych, no bo w dwóch meczu było 3-3, no i na razie, jeżeli chodzi o rzuty karne, no to prowadzimy, zaraz się okaże, czy awansujemy do tej drugiej rundy barażów. Oczywiście wszyscy trzymamy bardzo mocno kciuki. Mopi i Just a Little Bit More, tak się nazywa ten numer, który już teraz poleci na antenie Meloradia. To zupełna nowość.

0: Topic i A7S to Breaking Me w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, jeszcze przed 21. Ta za moment wybije.
1: A już o 21 zagramy
0: Alok Z by Portugal The Man. Ich Dive Into The Ocean na początek 21 zagra punktualnie o pełnej wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Kilkunka zewnętrznych radio i wydaje ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Ama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Inomax Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
5: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Idę w Melo.
8: No i mamy 21 punktualnie na zgarach. Trwają mecze Ligi Mistrzów. Będziemy w tej godzinie na pewno patrzeć, co dzieje się na europejskich boiskach, ale wcześniej Alex Zibaj, Portugal The Man. Tu Pychu, siemano.

Colors w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 21:14 na zegarach, a to oznacza, że kolejne mecze Ligi Mistrzów się rozpoczęły 14 minut temu. Już dziś między innymi sensacyjnie trochę. Sabach Baku pokonało Slavię Praga. No gol na 2-0 to jest coś, co koniecznie muszą obejrzeć wszyscy fani futbolu, bo taka parodia jak ta, oj, to często się nie zdarza. Ale teraz zaczęły się kolejne spotkania. Galatasaray gra z FC Barceloną. Między innymi, no i tutaj 0-0. Atletico Madryt z Manchesterem United prowadzi 1-0. W meczach, w których już padły gole. Viking prowadzi z Bayernem 1-0 i to chyba duże zaskoczenie. A Villarreal przegrywa 0-1 z Napoli. W większości tych meczów 14 minuta właśnie się rozpoczęła. To za kogo trzymacie kciuki? Dajcie mi znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Mozzyman i Joe Clear to Underneath the Blue w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 21:29 i informacja sprzed chwili. Słuchajcie, Gimper się oświadczył. Tomasz Gimper działowy wręczył pierścionek. Jego ukochana powiedziała tak. No i to wszystko rozegrało się naprawdę w pięknych okolicznościach. No bo jak czytam właśnie na Instagramie u Gimpera, na Broadwayu po musicalu Hamilton. Bardzo polecam, więc jeżeli wam się nudzi, to możecie sobie polecieć.

0: 17 minut do 22. Każdy twój ruch za nami. A wy pamiętajcie o tym, że 200 są do zgarnięcia. Możecie dostać taką szybką kasę od Meloradia. Na co tylko chcecie. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, no i tam dacie nam znać, na co byście chcieli takie pieniądze wydać. To zrobiła jakiś czas już temu Anita. No i posłuchajcie, na co ona przeznaczy swoje 200.
1: Na podwójną randkę z koleżanką i kolegą.
0: No więc jak widzicie, pomysły mogą być naprawdę różne. Ogranicza was tylko kreatywność, a wiem, że macie ją ogromną. I macie też masę pomysłów na to, na co wydać takie luźne 200, które od Meloradia totalnie za free od ręki możecie dostać. Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie. A to Sigala i James Arthur i ich hit Lasting Lover w Meloradio.

Kto przegapił te nowości, no to warto nadrobić zaległości. Caught Up, tak się ono nazywa, to Maroon 5 i David Guetta. Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu, więc takich brzmień wieczorową porą zabraknąć nie może. A tak a propos wieczorowej pory, to 22 za moment.

Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Reklama.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
2: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Teraz algorytmy social mediów decydują za Ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty, bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości Cię znajdą. Wybierz sam. KI24 Info. Zawsze na czasie.
0: Po reklamie.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.